ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmieni.

0: Ten świetny numer, który wam gra, to oczywiście Lumix i Self Aware. RMF Max, wstawaj, nie udawaj.
1: Dzień dobry, dzień dobry,
0: siemaneczko,
1: Polsko. Siemanko, już wtedy, kiedy wszyscy idą do szkoły, czyli 2 września. Od razu witamy się z wami najważniejszą informacją, bo naukowcy mają się spotkać i ustalić, która godzina będzie na Księżycu. To jest ważna informacja o tej porze. Specjalna komisja ma się spotkać w Paryżu i to jeszcze do tego wszystkiego w październiku.
0: No, wiesz, jaka będzie godzina na Księżycu? Która godzina? W pół do komina. A czemu? Bo tam jeszcze nikt tego żartu nie słyszał.
1: No i od razu lepsza atmosfera, nie?

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: No i wiadomo, że najlepsze bangery wlatują od samego rana do RMF Max. Do Tame Impala i jego loser. Jak tam chcecie powiedzieć po angielskiemu, to dla nas nie ma problemu absolutnie.
1: A my mamy dla was ciekawostki, którymi potem możecie się dzielić przez cały dzień z innymi. Słuchajcie, okazało się, że odsypianie w weekend jest okej. Że naukowcy sprawdzili, zbadali i że jak masz po prostu ciężki tydzień, mało śpisz, to coś tam można trochę nadrobić i to nie jest w ogólnym rozrachunku takie najgorsze, no.
0: Okej, ale można w takim razie odwrócić to? Czyli na przykład jak? Nie spać przez cały weekend, ale potem spać w pracy?

0: Kygo, Selena Gomez. Słychać, że się człowiek uśmiecha, kiedy wlatują takie właśnie dźwięki na antenę RMF Max i to jeszcze przed godziną 6:00. It ain't me za nami we Wstawaj, nie udawaj.
1: A wy, ekipa, razem z nami zbieracie się, wstajecie, ruszacie w ten dzień i my was nie wypuścimy w niego bez porcji najważniejszych, rzetelnych informacji. Za chwileczkę jest Flash.
0: Więc koniecznie zostańcie i posłuchajcie najważniejszych informacji o poranku.
2: Tu RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na najświeższy Flash w pigułce. Państwowy Instytut Geologiczny wydał ostrzeżenie przed niżówką hydrogeologiczną, która ma utrzymywać się przez cały wrzesień i objąć 15 województw, w tym Podkarpacie. Długotrwałe obniżenie poziomu wód podziemnych może skutkować brakami wody w płytkich studniach oraz wysychaniem mniejszych strumieni i jezior.
3: To jest RMF Max Krosno.
2: Choć wakacje dobiegły końca, to lato trwa i wciąż możemy korzystać z odkrytych basenów w Krośnie. Obiekt przy ulicy Brusaki pozostanie otwarty jeszcze do najbliższej niedzieli, dając nam szansę na ostatnie chwile relaksu przed zakończeniem sezonu.
4: Jeżeli chodzi o infrastrukturę, zostaje to samo, co jest. Jest wszystko sprawne, funkcjonuje.
5: No to właśnie z czego możemy na basenie skorzystać?
4: No tak jak końcówka ostatniego sezonu, czyli mamy dwie zjeżdżalnie, zjeżdżalnię turbo, mamy zjeżdżalnię tradycyjną, do tego basen rekreacyjny, basen pływacki z boiskami do gier zespołowych.
2: Mówił dyrektor MOSiR w Krośnie Marcin Kociuba. Tymczasem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zakończyła kontrolę dotacji z KPO dla branży Horeca na Podkarpaciu i nie doszukała się żadnych poważnych nieprawidłowości. Ewentualne uchybienia miały charakter wyłącznie formalny i nie wpłynęły na przyznanie funduszy. Przedstawiciele zarządu województwa domagają się teraz przeprosin od opozycji, która wcześniej mocno krytykowała podział milionowych środków. Przejdźmy dalej. Niezwykłą ekspozycję poświęconą Rzeczpospolitej Iwonickiej można oglądać w Iwoniczu Zdroju do 20 września. Wystawa udostępniona w Galerii Pasaż nad Pijalnią Wód Mineralnych przybliża historię akcji żołnierzy AK z 1944 roku. Wstęp na to wydarzenie jest całkowicie bezpłatny.
6: Wystawę, którą otrzymaliśmy z Muzeum Armii Krajowej z Krakowa, to jest jedyna i pierwsza w Polsce wystawa dotycząca Republik Partyzanckich. I oczywiście udało się nam, że również ujęta jest, tak jak tutaj widać, Rzeczpospolita Iwonicka. Tak, ona będzie do 20 września, czyli do formalnego wkroczenia Armii Sowieckiej i zakończenia Republiki Partyzanckiej i Rzeczpospolitej Iwonickiej.
2: Mówiła organizatorka Halina Józefczyk-Habrat. Pod koniec lata nasze beskidzkie i bieszczadzkie szlaki przyciągają mnóstwo turystów, ale nawet krótka wycieczka wymaga dobrego przygotowania. Przed wyjściem w góry trzeba koniecznie sprawdzić prognozę pogody oraz dobrze zaplanować całą trasę. Warto też pamiętać o spakowaniu do plecaka najpotrzebniejszych rzeczy.
7: Coś do picia, przynajmniej 2 litry wody, to jest minimum 2 litry wody na osobę. Najważniejsze jest mieć telefon naładowany, powerbank i aplikacja ratunek. Bez tej aplikacji ratunek bardzo ciężko jest nam taką osobę zlokalizować, a dzięki aplikacji szybko jesteśmy do celu, jeżeli dana osoba potrzebuje pomocy.
2: Wyjaśniała naszemu reporterowi Karolina Kiwior, ratownik bieszczadzkiej grupy górskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. I to by było na tyle. To był Krośnieński Flash w pigułce.
8: To ja dorzucę jeszcze szybko jednego newsa od naszego kolegi z Facebooka. Czy zauważyliście, że poranna kawa smakuje o wiele lepiej, gdy nikt z tobą nie rozmawia? Baczu, pozdrawiamy.
0: 6:02 w RMF Max. Pijcie na zdrowie.

0: Gips, Igo, Formanie, ostatni dzień lata. Człowiek się uśmiecha, bo już wstał o godzinie 7 po 6, nie?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: 7 po 6, człowiek wstał i jest ciemno. Co się dzieje?
0: Ja nie wiem.
3: Ja wiem, co się dzieje. Wrzesień się dzieje.
4: Ludzie! No... Słuchajcie, dlatego was pytamy, co się z wami dzieje? Jaka praca o tej porze nie śpi? Co robisz? Czy kręcisz bączki widlakiem? Czy mieszasz cement? Czy jesteś florystą? Bo wiemy, że wszyscy ci ludzie o tej porze sobie przybijają pionę. Kto jeszcze? Jakie prace nie śpią? No?
0: Nagraj nam głosówkę na Facebooka RMF Max albo na Instagrama RMF Max. Szczególnie, jeżeli do tej pory jeszcze tego nigdy nie robiłeś. Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max, kiedy wszyscy ciebie słuchają.
3: No to halo, ekipa RMF Max. Jaka praca nie śpi? Przyjmujemy głosóweczki, więc dawajcie.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A na Buongiorno Mordo od razu mi Chico gra. Jest 8 minut po godzinie 6. DJ Godża.
3: Czy ty jesteś pewien, że to jest na Buongiorno? Czy to nie jest takie lekkie ululanie, takie spanko, takie...
5: Nie, nie, nie.
0: Absolutnie.
5: Szarpie za nogę.

0: On Tonight w RMF Max to jest Wstawaj, nie udawaj i my faktycznie sprawdzamy, co jeszcze tonight, bo taka trochę noc jest właśnie. To kto na nogach jest, kto nie śpi, jaka praca nie śpi, no ja. Nie mamy tutaj rękę na pulsie, no.
1: Ale jakie nam powysyłaliście super wiadomości. Fajnie, że się zbieracie do pracy razem z nami, że nas słuchacie. No a kto nie śpi?
2: Kto nie śpi? No na przykład policja nie śpi.
0: Filip śpi póki co.
2: No, no właśnie, wiadomo,
1: proszę
2: zawsze
1: pani,
2: na służbie.
1: My tu jesteśmy grzeczni.
2: Absolutnie, my tu nic.
3: Siemaneczko, drwale już nie śpią. Pozdrowienia z Borów Tucholskich.
2: Ale mordeczko, mam nadzieję, że wiewiórki to nie obudzisz, nie? Ale też przy okazji ostatnia, nasza ulubiona głosówka, nie? To jest hit, to jest hit absolutny.
4: Siemanko, kto do pracy, ten do pracy, a ja jadę na ryby.
1: No i co powiedział, to powiedział.
2: Byleby brawy. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
1: Zgarniasz
2: 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę!
0: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą.

0: Wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style. 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: I po reklamie.

0: Give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. No to jest piękne trio.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Ciekawostki dla was od rana, żeby było o czym pogadać przez cały dzień. Ekipa, słuchajcie.
0: I do herbaty też.
3: Trudne w sumie wydarzenie. 15-latek zabrał rodzicom samochód bez ich wiedzy i go rozbił.
4: No.
3: Wszystko jest z nim w porządku, no ale nie jest w porządku z samochodem. A tutaj warto dodać, że ten samochód akurat to był Maybach za ponad 1,5 miliona bańki złotych koła.
0: Nie? Matko. 1,5 bańki? Tak. Ja sobie próbuję teraz przeliczyć to na szybko w głowie, ile ja bym szlabanu na komputer, nie wychodzenie z domu i w ogóle, wiecie, kar Marko. Wszystkich dostała od rodziców.
3: Ale wiecie co? Ciekawe, kogo to jest syn w takim razie.
4: Znaczy, ja znam jednego ojca, który jeździ Maybachem.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: I co myślisz, że to jego?

0: To dla wszystkich tych, którzy potrzebowali drzemki z rana. Temper City Self-Aware w RMF Max. 7:39, więc no, tak późno się robi.
1: Więc witamy wszystkich tych, którzy właśnie teraz zmierzają do szkoły razem ze swoim młodym, razem ze swoją młodą. I teraz zapraszamy do zabawy.
2: Zabawa nazywa się Do Tablicy Proszę. I słuchajcie, to będą dwa pytania bardzo proste z zakresu 4-5 klasy podstawówki. Dzisiaj kategoria to geografia, także wszyscy słuchają, bawią się, zgadują. I właśnie, może jedziecie samochodem z kimś, kto wam będzie mógł podpowiedzieć. Dlatego napiszcie 3001 nazwę swojej drużyny. I to jest zupełnie normalny SMS, bez żadnych dodatkowych kosztów.
1: Absolutnie.
2: Nazwa waszej drużyny samochodowej.
0: Ale ja się bardzo cieszę, że dodałeś, że to będą proste pytania, bo ja usłyszałam hasło Do Tablicy Proszę i ja cała tutaj po prostu, aż wiesz, dreszcz mi przeszedł po karku. Nie, ja się zestresowałam, ale nie, to będą proste pytania, to mamy ustalone.
1: Macie chwilę, żeby się zastanowić, jak swoją drużynę nazwać. Będziemy dzwonić do wybranych dopiero za kilka minut, a ważne, można wygrać stówkę tygodniówki kieszonkowego dla młodego albo dla młodej.
0: Albo
1: wiadomo,
0: dla siebie.
1: Szkoła się zaczyna.
2: No.
1: 3001, napisz nam nazwę swojej samochodowej drużyny.
3: RMF Max. RMF Max. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No.
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
9: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
8: Ducha to ja niedługo wyzionę.
9: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
10: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
11: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Olo i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: Przyspieszamy, bo to już jest 7:49 w RMF Max, Armin van Buuren, ale teraz dopiero będą emocje.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Zabawa nazywa się Do Tablicy, proszę, i zgłaszajcie nam swoje drużyny po to, żeby się z nami pobawić, ale wszyscy słuchamy, wszyscy zastanawiamy się, jakie są odpowiedzi na pytania z zakresu 4., 5. klasy podstawówki z geografii.
0: I z nami jest już Tim Jęczybuły. Siemano Mariusz, siemano Janek.
4: Siemano, cześć wszystkim.
5: Jak tam w drodze do szkoły, czy jak to wygląda w Agary dzisiaj na przykład?
4: Właśnie odstawiłem syna i już tu pod szkołą stoję.
3: A, no dobra.
5: To do 8 się wyrobimy, obiecujemy. Szybka zabawa.
0: Na pewno. W takim razie, słuchaj, rozpoczynamy zabawę. Do tablicy, proszę.
5: I walkę o stówkę.
4: Dobra.
3: Słuchaj, już teraz nie masz szansy na podpowiedź, bo Janek w szkole, a także skup się. Wymień 2 kraje, które leżą nad Morzem Bałtyckim.
4: No oczywiście Polska i Litwa.
0: Dobrze!
3: Z jakim spokojem i precyzją.
0: No oczywiście.
5: Ale Mariusz nam zdradził, że tam matura z geografii była pisana, także sobie znaleźliśmy zawodnika, który sobie chyba poradzi.
0: Tak, dobra. Mariusz, 5 lat temu to nie jest tak dawno. Drugie pytanie.
5: Jak nazywa się linia dzieląca Ziemię na półkulę północną i południową?
4: Równik.
0: Jest! Mamy to!
5: 100% z matury RMF Max.
0: I przy okazji leci do ciebie albo do Janka stówka kieszonkowego.
5: Albo 50-50.
0: Jak chcecie się podzielić, my tam już nie wnikamy.
3: To jest tygodnióweczka.
0: To jest Mariusz.
4: Mogę pozdrowić?
0: Pewnie, dawaj.
4: Pozdrawiam żonę, syna, córkę i wszystkich jęczybułów właśnie jadących samochodami do szkół.
0: Dzięki.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
5: Look at me. Ja liczyłam jeszcze na pozdrowienia dla wszystkich nauczycieli geografii, ale chyba nie są potrzebni, bo Mariusz pozawiadał.

0: I my też was, i to bardzo, bardzo. Za chwilę będzie 8, dokładnie za 5 minut, także zostańcie, żeby posłuchać najważniejszych informacji o poranku, oczywiście u nas. We Wstawaj, nie udawaj. RMF Max. W RMF Max.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: i 6 FM.
1: A już teraz pora na najświeższe informacje. Jest z nami Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry ponownie. S7 w Świętokrzyskiem może się teraz korkować. To jest odcinek Miechów-Jędrzejów. Po zderzeniu busa z dostawczakiem zablokowana jest jezdnia w kierunku Krakowa. Dla osobówek wyznaczono objazd drogą serwisową do węzła Mierzawa. I to nie koniec kiepskich wiadomości dla kierowców, bo na stacjach paliw będzie drożej. Pakiet CPN wygasł, a baryłka ropy Brent z powodu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie stoi już powyżej $95. Eksperci prognozują, że czekają nas kilkugroszowe wzrosty dzień po dniu. Do tego wisi nad nami widmo wyższej inflacji. To jest kiepska wiadomość dla kredytobiorców z oprocentowaniem zmiennym.
3: Odczucie inflacji wyraźnie powyżej prognoz zamknie dyskusję w Radzie Polityki Pieniężnej o możliwości obniżek stóp procentowych w tym roku.
2: Ocenia główny ekonomista PZU Dawid Pachucki, a Rada Polityki Pieniężnej zbierze się w przyszłym tygodniu pierwszy raz od lipca. Politycy wracają na wiejską. Dziś pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Sejmu. No to sprawdźmy w takim razie, jaki jest program.
4: Całe posiedzenie będzie się odbywać w cieniu afery Zonda Krypto, a ich szczytem, poza wciąż możliwymi doniesieniami o kolejnych działaniach śledczych, będzie głosowanie nad obaleniem prezydenckiego weta do ustawy o regulacji rynku kryptoaktywów. Dla rządu to kolejna już konfrontacja z politycznymi przeciwnikami.
2: A to był Tomasz Skory. Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping razem. Kreml zapowiada trójstronne spotkanie na szczycie APEC w chińskim Shenzhen. Rozmowy miałyby się odbyć w listopadzie, sugeruje Jurij Uszakow, doradca prezydenta Rosji do spraw polityki zagranicznej. Biały Dom do tematu się jeszcze nie odniósł.

0: Wisła Kraków już za burtą Pucharu Polski przegrała z Odrą Opole 1-2. W pierwszej połowie czerwoną kartkę otrzymał Marko Bozić. Po zmianie stron Odra strzeliła 2 gole i tym samym wywalczyła awans do 1/16 finału. Kiepskie starcie ma za sobą Legia Warszawa. Stołecznie ulegli Motorowi Lublin 0-3. A dziś Widzew Łódź zmierzy się z Koroną Kielce. Początek spotkania o 20:30. No i czekamy cały czas na mecze pierwszej rundy US Open, które zostały przerwane z powodu deszczu. To spotkanie Maglinet z Franceską Jones i Magdaleny Frank z Iwą Jowicz.
1: Sprawdzisz?
2: Sprawdź.
1: Sprawdź.
2: Pogoda w RMF Max.
0: Lato jeszcze chyba negocjuje trochę z jesienią. Na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie przez 22 kreski w centrum do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Miejscami trochę chmur, sporo słońca i przelotne opady, czyli cały pakiet pogodowych możliwości.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
1: Hity na maksa.
4: 8:03. Ania, pytanie do ciebie. Tak? Ile kaw już było dzisiaj pitych do tej pory?
0: 3,5.
4: 3,5?
0: A to nie koniec.
4: Ale ci licznik bije, kochana.
0: Ja się boję, że serce mi bije mocniej.
5: Kochani, ja jak wasze serducha, jesteśmy z wami.
1: Max.
5: Wstawaj, nie udawaj, słuchajcie RMF Max. Natalia Kawałek, Filip Kliber, Mateusz Marek, Ania Łopuszańska.
0: No hejka.

0: byśmy was chcieli przywitać w Saint-Tropez. Muzycznie was witamy, DJ Antoine oczywiście, ale witamy was w RMF Max. We wstawaj, nie udawaj.
1: 108 po 8!
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
3: Wracamy do tego, co się działo w wakacje, bo w wakacje było bardzo głośno o wielu sprawach. Na przykład, pamiętacie sprawę Pumy?
4: Jakiej Pumy? Tej, co ma coś tam z gumy?
3: Nie! Tej, co akurat buszowała po lesie w Polsce, nie? Aha. To ona teraz jest w Belgii i stamtąd ją można przygarnąć, nie? I ona naprawdę szuka domu, tak zupełnie serio, nie?
0: Skoro wiemy, co u Pumy, to ja jestem bardzo ciekawa, co z kolei słychać u Borsuka.
4: O nie, którego Borsuka?
0: Tego, co wiecie. Znaczy, on już niczym nie stuka.
4: Nie.
0: Nic.
3: No tak, no a wiadomo, że pod Legnicą to tylko kanapki jedzą, nie?
4: Nie.
2: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Świderski.
3: O, to takie rzeczy.
0: Kanapki, nie jajecznica?
3: Kanapki, no.
0: Pewny jesteś?
4: Niech ktoś to zatrzyma, naprawdę, bo to się za dużo rymuje jedno z drugim.
3: Na 100% było. 9 po 8. DJ Gorza, już teraz.

0: No bez końca to byśmy mogli słuchać tego naszego polskiego Shona Mendesa. Oscar Sims bez końca, co to jest za zdolny chłopak. No.
1: A mamy dla was ciekawostki na ten dzień w pracy i wszędzie, gdzie tam sobie zmierzacie. Przy okazji rankingu najbogatszych Polaków, ktoś też to tak zilustrował na mapie i okazuje się, że najwięcej bogatych Polaków jest na Mazowszu, w Wielkopolsce i w Małopolsce. Tam jest najwięcej miliarderów, taki pas.
2: To jest nowość dla mnie, bo do tej pory myślałem, że najwięcej miliarderów to żyje na Instagramie.
0: Nie na moim, ja wszystkich poblokowałam.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: Reklama.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
16: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
18: I po reklamie.

0: Jak ja się cieszę, że oni znaleźli tą miłość. Rihanna i Calvin Harris, bo to jest tak dobry numer. Oczywiście gramy go w RMF Max.
1: Natalia i Mateusz.
2: Super, że zaczynacie dzień z RMF Max. Super, że zaczynacie go z porankiem Wstawaj, nie udawaj, bo przy okazji od nas się dowiecie, że w Szwecji brakuje śmieci. W związku z tym, żeby ciepło wytwarzać, a do produkcji ciepła w Szwecji są potrzebne właśnie śmieci.
0: Mają takie przetwórnie.
2: Okay. Tak, to będą sprowadzać śmieci z Polski, na przykład, między innymi.
3: Z Polski mówisz?
2: Z Polski.
3: Życzę im powodzenia, oczywiście, jak najbardziej. I jednocześnie ja się zastanawiam, jak oni się odnajdą w tym wszystkim, no bo co by nie mówić, to jednak najlepiej to zawsze jest na własnych śmieciach.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Na starych śmieciach swoich.
2: Zapach kaucji.

to jest taki trochę kawałek dla dorosłych. Gibbs, Kukon, Jonathan, ty masz w RMF Max 8:36 i to jest chyba ten moment, tak nam się tutaj wydaje, że dzieci już nas nie słuchają. Siedzą w szkole, więc możemy o tym

0: porozmawiać.
1: No bo wiadomo, no, szkoła szkołą, ale no wiecie, jak to w szkole było,
0: no,
1: prawda?
0: Właśnie,
1: no
0: wiecie.
2: No, no słuchajcie, dlatego teraz jest zabawa. Czego nauczyłeś się w szkole, a nigdy ci się w życiu nie przydało?
0: Nigdy, nigdy, ani razu.
2: Za mało gadżetów dzisiaj rozdaliśmy, więcej trzeba.
1: Więcej gadżetów.
2: Nagrajcie nam głosóweczkę na Messengerze albo na Instagramie, to jest bardzo proste, klikasz wiadomość, nagrywasz i
0: się później możesz usłyszeć na antenie RMF Max. Nie tylko ty się usłyszysz, my cię usłyszymy, cała Polska cię usłyszy. To jest dobry deal,
1: wesoło?
0: No.
1: A szczególnie, jeżeli do tej pory jeszcze nigdy tego nie robiłeś i nigdy nam nie wysłałeś albo nie wysłałeś głosówki, w końcu to zrób.
2: Czego nauczyliście się w szkole, a nigdy się wam do niczego nie przydało? Czekamy now.
3: Max. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Krosno 97,6 FM.

0: Najświeższe nowości Eli Oaks i Lawinia to Reasons w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: No i ekipa, ale żeście się nauczyli ciekawych rzeczy w szkole, które się wam nigdy w życiu nie przydały. Zasypaliście nas wiadomościami i słuchajcie, najważniejsze jest z tym to, że nie jesteś w tym sam. Naprawdę, ludzie razem z tobą niepotrzebnie się czegoś nauczyli. A czego?
4: I na przykład chciałem też powiedzieć, że to dzięki wam właśnie ten program powstaje.
5: Hej, na biologii nauczyłam się, że welwiczia przedziwna rośnie tylko na pustyni Namibia.
3: No i co? Jakby ktoś pytał, to wiemy, nie?
4: Tak jest, no wiadomo, że tak.
6: W szkole nauczyłem się rachunku prawdopodobieństwa, ale już wtedy wiedziałem, że prawdopodobnie to mi się...
4: To, to się nie przyda, wiadomo, bo aha, to jest przy okazji... To znaczy, że to była dobra szkoła, tak?
0: Bardzo.
4: No wiadomo, no.
7: Hej, tu Asia. W szkole świetnie nauczyłam się obliczać deltę i ta umiejętność nie przydała mi się absolutnie zupełnie nigdy.
0: Nam też, ale pamiętamy, że delta równa się B kwadrat minus 4AC.
3: Do pracy w Delta Force możesz.
0: Co najwyżej.
8: Nigdy w życiu nie przydała mi się budowa kwiata i parabola. Jedyne, co pamiętam z tego, to, że parabole tańczą. Pozdrawiam.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A teraz tańczyć będą nie tylko parabole. Mamy nadzieję, że wy też. To jest nowość w RMF Max.
9: Parabole, Fast Boy, tańczą,
0: Music Sounds.
3: Ja się uśmiałem.

0: Lady Gaga w RMF Max, ale wow, już prawie godzina 9, co oznacza, że za chwilę najnowszy flash. Bądźcie blisko, za chwilę zaczynamy. RMF Max.
1: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
5: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
6: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
5: Ducha to ja niedługo wyzionę.
6: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
8: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Hey, this is Calvin Harris.
2: Cześć, tu Daria Zawiałow.
3: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Krosno 97 i 6 FM.
5: Na zegarach 9, a w RMF Max Krosno kłania się Marek Makuła. Zapraszam na poranny flash i prognozę pogody. Odnalazł się pilot śmigłowca, który przedwczoraj zerwał sieć wysokiego napięcia w Tarnobrzegu koło zakładów chemicznych Siarkopol. Mężczyzna sam zgłosił się na policję.
6: To 56-latek, mieszka w powiecie tarnowskim. Właśnie w Tarnowie zgłosił się na jeden z komisariatów. Jak usłyszałem, z tym mężczyzną trwają czynności. Policjanci potwierdzają jego udział w tym incydencie, a także ustalają, jak doszło do zdarzenia. Dlaczego pilot nie poinformował o tym, co się stało i uciekł po zerwaniu linii energetycznej. Wszczęto postępowanie dotyczące spowodowania zagrożenia w ruchu powietrznym, a także w sprawie niepoinformowania służb lotniczych o incydencie.
5: Tyle Krzysztof Zasada.
4: To jest RMF Max Krosno.
5: W najbliższy weekend 5 i 6 września droga wojewódzka nr 892 na odcinku Szczawne-Kulaszne zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu w godzinach od 7 rano do 19. Wszystko za sprawą organizowanego tam finału górskich samochodowych mistrzostw Polski, w którym wystartuje aż 76 kierowców, w tym silna reprezentacja Automobil Klubu Krośnieńskiego. Na szczęście zostaną wyznaczone objazdy. Sanocka Mediateka już wkrótce wzbogaci się o nowe wyposażenie, które ma uatrakcyjnić ofertę kulturalną i edukacyjną dla mieszkańców.
7: Wśród planowanych zakupów znalazły się m.in. zestawy do nauki programowania i robotyki, drukarki 3D, gogle VR, komputery, namioty eventowe, a nawet mobilny robot humanoidalny. W planach jest również zakup nowoczesnego symulatora jazdy oraz inteligentnej ławki z panelami fotowoltaicznymi.
5: A informował o tym Łukasz Zakrzewski. Niezwykłą odwagą i dojrzałością wykazał się 14-letni Kasper Turek z Lubatowej, który uratował człowieka z płonącego domu. Widząc ogień, chłopiec bez wahania wszedł do budynku i pomógł wydostać się z niego niepełnosprawnemu mężczyźnie. Za ten bohaterski czyn młody uczeń krośnieńskiego mechanika otrzymał pamiątkową statuetkę i oficjalne podziękowanie od władz gminy Iwonicz-Zdrój. Tymczasem dwie nowoczesne sale rodzinne powstały na Porodówce szpitala w Krośnie. W nowych salach przez całą dobę pacjentce może towarzyszyć partner lub inna bliska, pełnoletnia osoba. Do dyspozycji rodzin przygotowano wygodne miejsce do spania, prywatną łazienkę oraz bezpłatne Wi-Fi. Jest też kawa, herbata i woda.
8: Z jednej strony wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom pacjentek, naprzeciw oczekiwaniom rodzin pacjentek, które chcą rodzić w krośnieńskim szpitalu, a z drugiej strony chcemy wzbogacić ofertę szpitala o dodatkowy element, taki, na który może do tej pory był on taki mniej dostrzegalny.
5: Mówił dyrektor szpitala w Krośnie Leszek Kwaśniewski. Na koniec tego krótkiego flesza przypominamy, że uczniowie zameldowani w Rzeszowie z roczników 2009-2026 mogą korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej, a ich uprawnienia przedłużą się automatycznie do września przyszłego roku. Wnioski o darmowe przejazdy muszą natomiast złożyć osoby niezameldowane w mieście oraz starsza młodzież z roczników 2006-2008. Formalności można załatwić wygodnie przez internetową aplikację lub osobiście w punktach ZTM. Żeby doładować kartę na kolejny rok, wystarczy okazać ważną legitymację szkolną.
3: Będzie ładnie?
4: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Startujemy w tę środę z całkiem niezłą pogodą. Dziś na barometrach wysokie ciśnienie, 1020 hektopaskali, a biometr sprzyja wysiłkowi. W ciągu dnia czeka nas urozmaicona aura. Chmur będzie stopniowo przybywać z godziny na godzinę, a po południu miejscami przelotnie popada. Nie wykluczamy też lokalnych burz. Na razie słońca nie brakuje, a niebo jest błękitne. Termometry pokażą nam dziś maksymalnie 22 stopnie w Lesku i Ostrzykach Dolnych, 24 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Dębicy i Rzeszowie i 25 stopni w Jaśle.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
9: Ale to będzie środa i dobrze, że w tę środę wjechaliście razem z RMF Max. Dziękujemy, to było Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber.
10: Natalia Kawałek.
11: Mateusz Marek.
10: To byliśmy my!
9: Ale spokojnie, hity zostają przecież, nie?
11: Fajnie ludzie. Było. Fajnie. Jutro też będzie fajnie.
10: Mateuko, ale obiecujesz, że będzie fajnie? Obiecujesz?
11: Przysięgam, obiecuję na oba małe paluszki.
10: Okej.
11: Okay.
10: To macie pinki promise.
11: Sorry, papi.

Dobry White 2115, Palar, Vivi, Simon i Mercury, to coś w RMF Max, a my witamy się w środę po dziewiątej. No środa to wiadomo, nam trochę gorzej niż czwartek czy piątek, ale już lepiej niż wtorek, zdecydowanie lepiej niż poniedziałek, a najlepiej jak po prostu zostaniecie z nami z byle do obiadu, najlepszym programem do słuchania w pracy. Jak zawsze, wam czas minie szybciej. A przy takich nutach na przykład Shakira i Zo. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam do południa.

Katy Perry i mamy dwa amerykańskie stany w tytule, bo przed chwilą Kalifornia, a za moment Alabama, czyli trochę geografii. To tak a propos pierwszych lekcji w nowym roku. A teraz w RMF Max Krosno trochę inny temat, ale za to jaki. Podawałem w ubiegłym tygodniu błędnie, że to była ostatnia potańcówka na rynku, ale nie. Dzisiaj tradycyjnie tańcę o 18 i dobrze. Jak kończyć wakacje, to z przytupem i tanecznym krokiem. Można sobie na to pozwolić, bo plasy kończą się o przyzwoitej porze, to zdążycie bez problemu rano do pracy. I lepsze to niż jogging i wieczorny spacer, bo w dobrym towarzystwie największy parkiet w tej części Europy czeka.

0: Alex Warren i Passenger w RMF Max, piosenka o pasażerze. No to ty też możesz być takim pasażerem, pasażerką. Dzisiaj sobie siedzisz w pracy albo stoisz, zależy jaką kto ma pracę, a jutro możesz siedzieć w wygodnym fotelu, w samolocie, w jakieś cieplutkie miejsce, no tak żeby przedłużyć sobie te wakacje. A dlaczego nie? Jeżeli na przeszkodzie stoi tylko kasa, to te przeszkody szybko możemy usunąć. 15 tysięcy złotych jest przecież dzisiaj do zgarnięcia w Casa de Palma. To jest ostatni tydzień tej zabawy i na pewno chcemy polecieć na grubo z tymi nagrodami, tylko musicie nam w tym pomóc, a właściwie sobie pomóc, wysyłając SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369 albo, i to wam gorąco polecam szczególnie, wbić na www.rmfmax.pl, bo tam zawsze czeka runda bonusowa. Tak to działa. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX czeka 15 tysięcy nawet dzisiaj.
1: MAX. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: I po reklamie.
7: Startujemy w tę środę z całkiem niezłą pogodą. Dziś na barometrach wysokie ciśnienie, 1020 hektopaskali, a biometr sprzyja wysiłkowi. W ciągu dnia czeka nas urozmaicona aura. Chmur będzie stopniowo przybywać z godziny na godzinę, a po południu miejscami przelotnie popada. Nie wykluczamy też lokalnych burz. Na razie słońca nie brakuje, a niebo jest błękitne. Termometry pokażą nam dziś maksymalnie 22 stopnie w Lesku i Ostrzykach Dolnych, 24 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Dębicy i Rzeszowie i 25 stopni w Jaśle.
8: RMF Max Krosno.

0: Słuchacie RMF Max Krosno i coś dla twardzieli. Odkryty basen w Krośnie przy ulicy Bursaki pozostanie otwarty do niedzieli, dając okazję do ostatniego letniego relaksu. Z tej propozycji chętnie korzystają też sąsiedzi, bo kryta pływalnia w Jaśle jest wciąż w remoncie. Rano zimno, więc pływanie to już przygoda, która coraz bardziej przypomina morsowanie. I to wyraźny sygnał, że nadchodzi jesień. Na szczęście w okolicy są kryte baseny i ci, którzy lubią popływać, zapewne skorzystają, ale swoją drogą jeszcze kilka krytych basenów by się w regionie przydało. Jest jeden problem. Zbudować to jedno, a potem utrzymać to drugie.
1: To jest nowość RMF.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
8: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
7: Ducha to ja niedługo wyzionę.
8: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
9: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
10: I po reklamie.
11: O 10 w RMF Max sprawdzamy, co słychać w Krośni i okolicach. Marek Makuła, zapraszam na Flash w pigułce. Będą zmiany w rządowym projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym. Zaproponowało je Ministerstwo Sportu i Turystyki. Co dokładnie przewiduje nowa propozycja rządu?
12: Poprawka pozwoli spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym zakazywać najmu krótkoterminowego w formie de facto usługi hotelarskiej. Taka decyzja zapadałaby w drodze uchwały. Następnie właściciel lokalu miałby pół roku, by zakończyć działalność. Możliwość zakazywania najmu przez spółdzielnie i wspólnoty miałaby wejść w życie dopiero od roku 2028. Dodatkowo mieszkańcy mogliby sami wszczynać kontrolę, czy w lokalu, aby na pewno nie odbywa się najem krótkoterminowy, one byłyby przeprowadzane przez samorządy.
11: Tyle Igor Skrzypek.
13: To jest RMF Max Krosno.
11: 36-letni Łukasz Głodz Dukli wyrusza w liczącą 1200 km rowerową trasę na Hel, by zebrać fundusze na rehabilitację i sprzęt dla 5-letniego Filipa z Jaszczwi. Kolarz planuje pokonywać około 150 km dziennie, a na pierwszych kilometrach towarzyszyć mu będą lokalni cykliści. Akcję pod hasłem hashtag trasa pełna dobra prowadzi Fundacja Otwartych Serc. W Krośnie uroczyście uczczono 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przedstawiciele władz miasta oraz środowisk kombatanckich oddali hołd żołnierzom i cywilom walczącym o wolną Polskę. Podczas wydarzenia złożono kwiaty i wyrażono szacunek żyjącym bohaterom tamtych lat. Zmieniamy temat. Miłośnicy kryminałów i thrillerów mają powód do zadowolenia. Już 3 września o 17 w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie z Izabelą Janiszewską, jedną z najpopularniejszych autorek polskich thrillerów psychologicznych.
14: Pisarką, dziennikarką i scenarzystką, której powieści kryminalne i thrillery psychologiczne podbiły polski rynek literacki. To autorka bestsellerowych thrillerów, takich jak Niewybaczalne, Apartament, Ludzie z mgły, W szponach, a jej najnowsza powieść to Zamknięte w lodzie, która ukazała się w maju tego roku.
11: Mówiła Monika Machowicz z Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Przed nami też finał tegorocznych krośnieńskich potańcówek. Dziś po raz ostatni w tym sezonie zatańczymy na rynku. Wakacyjny cykl zdobył dużą popularność, ale wszystko co dobre kiedyś się kończy. Organizatorzy liczą jednak, że na zakończenie sezonu nie zabraknie dobrej energii.
15: Gramy dla ludzi. Nie gramy pod siebie, nie gramy to co chcemy, tylko gramy do tego, do czego się ludzie bawią. 2 września odbędzie się ostatnia potańcówka. Takie rozpoczęcie roku, zakończenie wakacji. Myślę, że będzie konkretnie.
11: Mówił DJ Kacper Dziadosz. W targowej Toyota wylądowała w rowie, ale po przyjeździe służb mundurowi w aucie ani w jego pobliżu nikogo nie zastali. Dopiero po krótkiej chwili na miejsce wróciło dwóch mężczyzn. Obaj byli prawdopodobnie pod wpływem alkoholu i żaden nie chciał przyznać się do kierowania autem. Obaj zostali zatrzymani do wyjaśnienia sprawy. A na koniec tego krótkiego flesza przypominamy, że w Jasielskim Domu Kultury już 6 września startują jesienne spotkania z teatrem. Więcej na ten temat w kolejnym fleszu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Pogoda do końca dnia zanosi się znośnie, choć ze zmiennym zachmurzeniem. Po południu mogą trafić się przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 22 stopni w Lesku do 24 w Krośnie i Rzeszowie i 25 w Jaśle. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny. Nadchodząca noc zapowiada się spokojnie ze spadkiem temperatury w granicy 10-13 stopni, choć kierowcy powinni uważać na lokalne gęste mgły. Jutro więcej chmur, lokalne opady i ochłodzenie do 22 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: W tle już Temper City i Self Aware, czyli jeden z najgorętszych numerów tego lata, a to po to, żeby przypomnieć, że cały czas oficjalnie mamy lato i tego się trzymamy. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy, Dawid Mięzek, zapraszam, a za chwilę będę mieć dla was taką perełkę muzyczną, że nie uwierzycie. No,

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

I w taki lot proszę nas zabierać częściej, panie Tobie Romeo. Fly High w RMF Max. A teraz słuchajcie, robimy sobie podróż w czasie. Był taki czas w Polsce, kiedy wszyscy mieli problemy nie z pamięcią, nie z tym, żeby coś zapamiętać, tylko właśnie, żeby zapomnieć, i wszyscy to nucili. Tego się nie spodziewaliście. 1-8L.

0: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
1: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Mamo, tato, słyszeliście? Krośnie otwierają Fly Park.
3: Fly Park? To miejsce pełne atrakcji?
2: Tak, wspinaczka, zjeżdżalnie, trampolina i kulkoland.
3: Już 12 września wielkie otwarcie Fly Park Krosno przy Podkarpatki 16A. Atrakcje dla najmłodszych i tych trochę większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Fly Park Krosno, miejsce dla wszystkich od 0 do 100 lat. Bilety na www.fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 12 września.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: I po reklamie.
8: Z tej strony Krzychu.
9: Sylwia.
10: We are the Swedish House Mafia.
11: Hey, this is Taylor Swift.
12: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Krosno 97 i 6 FM.

0: Tonight. Sylwa Bampa nas tak rozgrzał w RMF Max, a jak wy byście się chcieli rozgrzać, no to raczej na pogodę za oknami nie ma co liczyć specjalnie, no ale zawsze można gdzieś przelecieć. Tak sobie spojrzałem na popularnych wyszukiwarkach na jakieś last minute, tak jakby chcieć jutro, czy tam, nie wiem, w piątek wsiąść do samolotu i gdzieś na szybko jeszcze polecieć, no to taka Bułgaria, słuchajcie, do 2000 z all inclusive. Może poziom nie jakiś wybitny, ale plaża jest, jest, basen jest, jest. No, Egipt spokojnie do ogarnięcia, Turcja, no Wyspy Kanaryjskie już tak 2500-3000 za osobę, ale słuchajcie, jakby mieć tak do wydania na wakacje, na takie szybkie wakacje, 15 000 zł, to naprawdę można poszaleć i to już całą rodziną. No to słuchajcie, czemu sobie takiego przelewu nie ogarnąć? I to jeszcze dzisiaj w zabawie Casa de Palma, 15 000 czeka skryte w naszych kokosach, trzeba tylko dołączyć do gry. Koszt mniej niż kawa w sklepie, 3,69 za SMS-a wysłanego pod 7327. SMS-a oczywiście z hasłem Max, albo można też wbić do gry na www.rmfmax. W zamian możesz zgarnąć nawet 15 000 zł. Ale nie myśl o kasie, myśl o tej plaży, na którą sobie polecisz za te pieniądze, albo innym marzeniu, które za nie spełnisz. rmfmax.pl albo 7327. Kolejny finał jeszcze dziś.
1: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
2: fresh. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Teraz w Biedronce.

0: Pogoda do końca dnia zanosi się znośnie, choć ze zmiennym zachmurzeniem. Po południu mogą trafić się przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 22 stopni w Lesku do 24 w Krośnie i Rzeszowie i 25 w Jaśle. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny. Nadchodząca noc zapowiada się spokojnie ze spadkiem temperatury w granicy 10-13 stopni, choć kierowcy powinni uważać na lokalne gęste mgły. Jutro więcej chmur, lokalne opady i ochłodzenie do 22 stopni.
1: RMF Max Krosno.

Sobel ze wsparciem Francisa i Deemsa kochasz? Tytuł z dużym pytajnikiem. Uczuciowe rozterki dopadają czasami każdego z nas. W RMF Max Krosno schodzimy na ziemię. Zaglądamy do stolicy Podkarpacia. Nowy rok szkolny w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie wystartował z przytupem i to dosłownie. Uczniowie przywitali w szkole psa robota podarowanego przez sponsora, który na co dzień raczej owija rzeczy folią, a nie wyprowadza mechaniczne czworonogi na spacer. Ten elektroniczny pupil pomoże uczniom ogarnąć tematy programowania i automatyki, a w planach już czeka robot humanoidalny. Wygląda na to, że lekcje na czterech łapach to teraz nie tylko przenośnia, a za chwilę ewolucja i pojawi się dwunogi, tylko żeby nie zaczął się za nich uczyć.

0: dniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
7: Ja też dołączam. Jestem Agata.
8: What up, it's the weekend.
9: What's up, it's Sean Paul.
10: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
10: Krosno 97 i 6 FM.
12: Wybiła 11, więc w RMF Max pora na krośnieński flash w pigułce. Marek Makuła, kłaniam się nisko w pas i zapraszam. Jesienią ma rozpocząć się budowa portu Polska, czyli nowego, największego lotniska w kraju. Mieszkańcy mazowieckiego Baranowa, gdzie ma powstać to ogromne lotnisko, pytają, jakie będą ich dalsze losy i jak będzie wyglądało ich życie, gdy budowa na dobre ruszy.
13: Mogłem się zgłosić do tego w czasie dobrowolnego wykupu. Nie zgłosiłem się.
14: Czeka pan na razie?
13: Czekam. No szkoda mi było. To wszystko, co tu jest, te drzewa, to wszystko przeze mnie posadzone, trochę mi było szkoda.
14: A gdyby musiał się pan wyprowadzić, to?
13: Z taką korporacją ja nie będę walczył, tak? Jaką ja mam szansę? Żadnej.
12: Usłyszał w Baranowie Michał Dobrołowicz.
10: To jest RMF Max Krosno.
12: Ponad 214 milionów złotych trafiło w tym roku do rodziców z Podkarpacia w ramach programu Aktywny Rodzic. Zdecydowanie największą popularnością w regionie cieszy się świadczenie aktywnie w żłobku, na które ZUS przeznaczył od stycznia ponad 111 milionów złotych. Przypominamy jednocześnie, że wnioski o wsparcie można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Szpital w Krośnie przygotował coś specjalnego dla pacjentek z dalszych okolic regionu. Dwie nowe sale rodzinne na oddziale ginekologicznym pozwalają na komfortowy pobyt bliskich przez całą dobę.
15: Zdajemy sobie sprawę, że no, rodzina pacjentki, zwłaszcza pochodząca gdzieś tam z okolic Bieszczad, która ma do przejechania 100, czasem więcej kilometrów, może by chciała spędzić z pacjentką, z noworodkiem ten najważniejszy czas, te kilka dni zaraz po porodzie. Stąd ten wniosek, który nam gdzieś tam zakiełkował, no, jest spowodowany wieloma okolicznościami.
12: Mówił Leszek Kwaśniewski, dyrektor szpitala w Krośnie. Tymczasem syndyk masy upadłościowej przemyskiej spółki Fibris złożył wykaz roszczeń opiewający na ponad 5 milionów 100 tysięcy złotych. Pieniądze te mają trafić do byłych i obecnych pracowników firmy na pokrycie zaległych pensji, odpraw oraz ekwiwalentów za urlopy. Jak ustalił przed chwilą nasz reporter, środki zostaną przekazane na konta uprawnionych osób tuż po zakończeniu weryfikacji dokumentów przez Wojewódzki Urząd Pracy. Zmieniamy temat. Jasielski Dom Kultury po raz kolejny zaprasza na jesienne spotkania z teatrem, które potrwają od 6 września do 25 listopada. W tym czasie publiczność zobaczy aż 7 różnych spektakli pełnych emocji.
16: Przed nami coś, co jest tradycyjne dla Jasła, czyli jesienne spotkania teatralne i przygotowaliśmy 7 spektakli, myślę, że bardzo ciekawych. Ja jako mama 4-latki najbardziej czekam na spektakl Oceanarium, przygotowany przez Teatr Figurki, otwierający całe spotkania i wyjątkowy, bo on odbywa się nie z podziałem na scenę i widownię, ale dzieci malutkie, takie tak zwane najnaje, czyli od 1 do 4 roku życia.
12: Zachęcała dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Agata Warywoda. Na koniec coś mniej przyjemnego. 15-letni podopieczny Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego został zatrzymany w Zabrzu przez rzeszowskich kryminalnych. Nastolatek podejrzany jest o oszustwo metodą na lekarza i odebranie blisko 60 tysięcy złotych od 72-letniej mieszkanki Głogowa Małopolskiego. Chłopiec przyznał się do winy, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Co tam w pogodzie? Czas na raport meteo w RMF Max. Środa przynosi nam dobrą jakość powietrza i korzystny biometr, co z pewnością poprawi nam nastroje. Do tego mamy wysokie ciśnienie. Do wieczora musimy jednak pamiętać o popołudniowych kaprysach aury. Lokalnie możliwy jest przelotny deszcz lub krótka burza z porywistym wiatrem. Termometry pokażą od 22 stopni w Lesku i Ostrzykach Dolnych, przez 24 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Dębicy i Rzeszowie, do maksymalnie 25 w Jaśle. Ale uwaga, nocą i nad ranem możliwe gęste mgły.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: O, słuchajcie, dzisiaj jest, kalendarz podpowiada, dzisiaj jest dzień dużego rozmiaru, ale to nie to, co myślicie, nie, zresztą nie wiadomo od ilu tam tych centymetrów się zaczyna duży rozmiar. Chodzi o to, że te dodatkowe wszystkie krągłości, brzuszki tam, bioderka, coś, ekstra kilogramy, dzisiaj się nie ma co nimi przejmować, dzisiaj można świętować na przykład dodatkową kanapką, w sumie tak, takie święto mam co dzień, a potem można spalać, jak nóżka chodzi przy takiej nucie. DJ Goja, Jason Derulo i Michiko, Dawid Miązek, zapraszam jeszcze przez godzinkę.

Dawid Podsiadło. Artysta, który wpisał się w historię jako pierwszy zapełnił Stadion Narodowy. I zapewne jeszcze nie raz to zrobi, ja w to wierzę. Za chwilę The Chainsmokers i Coldplay, mistrzowskie połączenie. Tak dla was gramy w RMF Max Krosno. Jesteśmy z was dumni. W najnowszej edycji budżetu obywatelskiego Krosna padł rekord. Aż 91 projektów, z czego 72 przeszły przez sito weryfikacji. O co walczą mieszkańcy? Chcą więcej drzew, leżaków i miejsca na miejskie wygibasy. Budżet rozdzielony jest tak sprytnie, że każdy znajdzie coś dla siebie. Od wielkich inwestycji po sąsiedzkie pikniki i imprezy sportowe. Uwaga, każdy może zagłosować na 3 projekty. Ogólnomiejski, lokalny i taki, który rozkręci życie społeczne. Masz swoje typy? Szykuj się. Głosowanie rusza 29 września.

0: Kygo i Max Magnon i to jest oczywiście RMF Max. Słuchajcie, mówiłem wcześniej o tym, że dzisiaj jest dzień dużego rozmiaru, ale nie tylko, bo też Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. No to słuchajcie, a propos talentów, może wy macie taki talent w sobie, którego jeszcze nie odkryliście. Na przykład może ty masz talent do wygrywania, tylko jeszcze nie sprawdziłeś albo nie sprawdziłaś, że go masz. No to może idźmy dalej, warto to teraz zrobić, sprawdzić, dołączyć się do zabawy Casa de Palma i zgarnąć 15 tysięcy złotych. My ze swojej strony teraz pomożemy wam w odkryciu talentu do wygrywania, bo mnożymy wasze szanse na wygraną, na zgarnięcie kasy i wakacyjnych nagród 600 razy, ale tylko przez najbliższych 10 minut. Więc po prostu teraz chwytaj za smartfona, teraz wysyłaj SMS-a z hasłem Max pod 7327 albo wbijaj na www.rmfmax.pl i przekonaj się, że przecież do kogoś musi się szczęście uśmiechnąć, więc dlaczego nie miałoby uśmiechnąć się właśnie do ciebie. 600 razy teraz większa szansa na taki uśmiech losu. Znajdź swój talent do wygrywania i zgarnij nawet 15 tysięcy złotych. To już jest ostatni tydzień naszej zabawy. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max.
1: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Tutaj! Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Hejka, tu Maciek.
3: Cześć, tu Oskar Sims.
4: Hello, this is September.
5: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

X Kukon i Jonatan. Jak takie fajne nutki wychodzą z takich wspólnych projektów, to ja proszę o więcej. A my to chętnie dla was zagramy w RMF Max Krosno. Dzisiaj podrzucam wam propozycję wydarzeń na nadchodzący weekend. A jest co robić, to proszę ciąg dalszy. Sanok, Kabaret Młodych Panów wpada tam w sobotę z nowym programem z żartami. Nie ma żartów. Występy prawie wyprzedane, bo jest ich dwa. Rzeszów w niedzielę staje się stolicą stand-upu. No prawie. Jacek Stramik i Tomek Kołecki rozrzucają żarty w dwóch różnych miejscach. Stramik dzień wcześniej rozgrzeje też Sanok, więc mały maraton śmiechu murowany. Strzyżów w sobotę zamienia się w rockową twierdzę Strzyżów in Rock z zespołami Symptone, Farben Lechre i Nocny Kochanek. Tam żartów nie ma, tylko solidny łomot.

0: Reklama.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
3: Co tam w pogodzie? Czas na raport meteo w RMF Max. Środa przynosi nam dobrą jakość powietrza i korzystny biometr, co z pewnością poprawi nam nastroje. Do tego mamy wysokie ciśnienie. Do wieczora musimy jednak pamiętać o popołudniowych kaprysach aury. Lokalnie możliwy jest przelotny deszcz lub krótka burza z porywistym wiatrem. Termometry pokażą od 22 stopni w Lesku i Ostrzykach Dolnych, przez 24 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Dębicy i Rzeszowie, do maksymalnie 25 w Jaśle. Ale uwaga, nocą i nad ranem możliwe gęste mgły.
4: RMF Max.
5: RMF Max Krosno.

Cóż, że ze Szwecji to jest Zara Larsson, która przez ostatnie dwie minutki z hakiem uprzyjemniła nam przedpołudnie numerem Lush Life. Za chwilę nam je uprzyjemni Zalia, nowością Tylko Kochaj Mnie, a po 12 uprzyjemniać wam popołudnie będzie duet Asia Meus i Irek Jakubek. Ja bardzo wam za dzisiaj dziękuję, no i słyszymy się po 9 jutro. Dawid Mianzek, dzięki, cześć!

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: W samo południe w RMF Max pora na krośnieński flash w pigułce. Marek Makuła, zapraszam. Komisja Europejska zabrała głos w sprawie transportu turystów końmi do Morskiego Oka. Co prawda nie ma uprawnień do podejmowania decyzji w tej sprawie, ale przypomina o zakazie narażania pracujących zwierząt na zbędne cierpienie.
14: Artykuł 13 unijnego traktatu uznaje wprawdzie zwierzęta za istoty czujące i nakazuje uwzględnić ich dobrostan. Nie daje jednak Komisji Europejskiej kompetencji do regulowania każdej działalności z użyciem zwierząt. Dlatego w przypadku koni z Morskiego Oka to polskie władze muszą ocenić, czy są one właściwie chronione.
13: Informowała Katarzyna Szymańska-Borginą. Od wczoraj sytuacja się zmieniła. Konie wożą turystów tylko do wodogrzmotów Mickiewicza.
11: To jest RMF Max Krosno.
13: MKS Krosno wprowadza powakacyjne zmiany w rozkładzie jazdy. Na trasie z Jedlicza do Krosna zwiększono liczbę kursów linii H, które od poniedziałku do piątku obsłużą m.in. przystanki w Polance. Z kolei od jutra z powodu zamknięcia przejazdu kolejowego na ulicy Wyspiańskiego zmienione zostaną trasy linii 1 oraz wybranych kursów linii E. Krośnieńska Biblioteka Publiczna szykuje gratkę dla fanów mocnych wrażeń i już 3 września o 17 ugości Izabelę Janiszewską. Znana autorka thrillerów psychologicznych opowie u nas o swojej twórczości i najnowszej książce zatytułowanej Zamknięte w lodzie.
15: Pisarka przez wiele lat pracowała jako dziennikarka prasowa i telewizyjna, przygotowując wywiady, reportaże oraz scenariusze. Tym spotkaniem inaugurujemy realizację projektu Tajemnice między stronami, tak więc w Krośnieńskiej Bibliotece czeka nas kryminalna jesień. Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, w których zapowiadać będziemy kolejne spotkania, a tak jak powiedziałam, w czwartek Izabela Janiszewska w Krośnie.
13: Mówiła Monika Machowicz z Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej. Tymczasem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na dokończenie budowy 12,5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między Domaradzem a Krosnem. Zainteresowane firmy mają czas na składanie ofert do 12 października, a zwycięzca będzie miał 29 miesięcy na realizację inwestycji oraz budowę miejsc obsługi podróżnych. Nowy przetarg to efekt majowego zerwania umowy z poprzednim wykonawcą, firmą z Warszawy. Tymczasem podkarpacka drogówka zyskała nowe narzędzia do walki z niebezpiecznymi zachowaniami na drogach. Do funkcjonariuszy trafiło 5 oznakowanych radiowozów oraz nowoczesne laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu. Sprzęt będzie wykorzystywany podczas codziennej służby przez policjantów ruchu drogowego.
16: 5 nowych radiowozów i nowoczesne lasery do pomiaru prędkości zasiliły podkarpacką policję. Nowy sprzęt trafił m.in. do funkcjonariuszy z Rzeszowa oraz sekcji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo na autostradach. Policjanci podkreślają, że nowoczesne wyposażenie ma pomóc w skuteczniejszym kontrolowaniu kierowców, ograniczeniu liczby wykroczeń i poprawie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zakup został sfinansowany w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
13: A o szczegółach informował reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski. I na tym kończymy już ten krótki flash. Kolejne za godzinę, a teraz zapraszam na pogodę.
17: Lepiej wiedzieć.
11: Lepiej.
17: Pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Z oknami w Krośnie niebo nam już poszarzało i do końca dnia możemy spodziewać się właśnie takiej przeplatanki słońca z chmurami. Druga część dnia może przynieść też lokalne przelotne opady oraz burze z silniejszym wiatrem. Jeśli chodzi o temperatury, to najcieplej dziś w Jaśle, tam do 25 stopni. W Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Dębicy oraz Rzeszowie do 24, a najchłodniej w Lesku i Ustrzykach Dolnych, tam 22 kreski na plus. Z map meteorologicznych wynika, że noc będzie raczej spokojna, ale za to mogą pojawić się gęste mgły, zwłaszcza w dolinach.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. Hity na maksa.
18: Świetna wiadomość od nas na dzień dobry. Jest szansa, że na drogach będzie trochę bezpieczniej.
19: Poseł Mejza stracił prawo jazdy. Oficjalnie zabrano mu dokument za punkty.
18: Za głupotę. Max. Asia Meus, Irek Jakubek. Tylko prawo jazdy mamy B. Wszystko inne, Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: bez końca.
1: I tu się z panem Oskarem nie zgodzę, że bez końca, bez końca, bo tylko do końca tygodnia. Łatwa kasa w RMF Max, 15 tysięcy złotych. Uwaga, teraz pokazuję na ciebie. Dla ciebie 15 tysięcy złotych.
2: Też, i dla ciebie też może być to 15 tysięcy, tylko się trzeba zgłosić najlepiej hasłem Max pod 7327 właśnie teraz, bo teraz taki SMS daje wam 500 szans.
1: Najbardziej się opłaca wysłać Max na 7327 razy 500, mnożymy każde zgłoszenie.
2: Trwa runda super okazji. Max pod 7327.
3: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
4: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
9: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16:00 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.

0: Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
2: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
1: Ducha to ja niedługo wyzionę.
2: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
3: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
8: AI,
7: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: I po reklamie.
9: Emila.
10: Cześć, z tej strony Igor.
11: Hello, this is Ina.
12: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
13: Cześć, tu Karin Cins.

0: Najlepsza playlista na popołudnie. W pracy, w samochodzie, w domu. Gra w RMF Max.
1: Pogoda chciałaby być tak dobra jak to, co dla was gramy.
0: Chciałaby.
1: Prognoza już za chwilę, bądźcie blisko. RMF Max.
2: Reklama. No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wypilającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.
14: No to jaka pogoda szykuje nam się na popołudnie? Będzie ciepło i przyjemnie, ale z biegiem godzin w górę pójdą chmury konwekcyjne. Lokalnie trzeba liczyć się z przelotnym deszczem lub burzami, podczas których wiatr może na chwilę przyspieszyć. Dane z radarów burzowych wskazują jednak, że w Krośnie i Jaśle powinno być sucho lub ewentualnie trochę pokropi. Noc będzie już pogodna, choć temperatury spadną do około 11 stopni, a miejscami mogą pojawić się gęste mgły, zwłaszcza w podgórskich dolinach. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza dobrą, biometr korzystny.
0: RMF Max Krosno.

0: i pracuje się trochę lepiej, prawda? Gra RMF Max.
1: Gra i dba o to, żebyście wiedzieli, że nas oszukują, a nie lubimy być oszukiwani.
0: Bardzo nie lubię.
1: Firmy, które zmniejszyły wagę produktu, a nie zmieniły ceny ani opakowania, będą miały kłopoty.
0: I bardzo dobrze, bo kilka serników się nie udało, wyszły za mało czekoladowe, po tym jak się okazało, że jednak tabliczka nie ma 100 gramów, tylko 80.
1: To nie jest śmieszne.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
7: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
6: Ducha to ja niedługo wyzionę.
7: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
8: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
9: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
10: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.
15: Tu Radek.
16: Z tej strony Asia.
17: Hi, this is Kaskara.
18: Hej, tu Roxy Węgiel.
19: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Krosno 97 i 6 FM.
22: Wybiła 14, a my w RMF Max Krosno zaczynamy flash i prognozę pogody. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Od dziś dzieciaki z podstawówek mają zakaz korzystania ze smartfonów. O tym, jak to będzie wyglądało w praktyce, decydują poszczególne placówki.
23: Tak naprawdę zakaz niekorzystania z telefonów będzie obowiązywał wtedy w szkole, kiedy zmiany będą wprowadzone w statut szkoły. Na chwilę obecną są to przede wszystkim informacje przekazywane przez nauczycieli, wychowawców do uczniów, do rodziców i prośba o respektowanie tego.
22: Mówiła Katarzyna Smolińska, dyrektora stołecznej podstawówki.
24: To jest RMF Max Krosno.
22: Gmina Jedlicze otrzyma ponad 3 700 000 zł dofinansowania z budżetu województwa podkarpackiego na budowę tras narciarskich i nartorolkowych. Decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego podjął Sejmik Województwa Podkarpackiego w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej. Dodajmy, że obiekt, jaki powstanie, będzie obiektem całorocznym. Krośnieńska Biblioteka Publiczna szykuje się na 15. edycję Narodowego Czytania, które odbędzie się już 5 września o godzinie 10 przy ulicy Wojska Polskiego 41. Wspólnie z mieszkańcami będziemy odkrywać ponadczasowe przesłanie dziadów Adama Mickiewicza.
25: 15. edycja Narodowego Czytania. W tym roku zapraszamy do wspólnego czytania dziadów Adama Mickiewicza. Jak wszyscy pamiętamy, to arcydzieło polskiej literatury romantycznej, w którym uniwersalne prawdy moralne wiążą się z tematyką narodowo-wyzwoleńczą. Dramat ukazuje walkę dobra ze złem w ramach szerszej perspektywy dotyczącej losów narodu i zmagań Polaków o wolność.
22: Mówiła Monika Machomicz z Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej. Z kolei krośnieński MOSiR wydłużył funkcjonowanie kompleksu basenów Bursaki. Na piątku 4 września będą one otwarte w godzinach od 13 do 19, a w weekend od 9 do 19. To też ostatnia okazja na kąpiel w tym miejscu, ponieważ w niedzielę obiekt kończy sezon. Równocześnie kryta pływalnia przy ulicy Sportowej ma przerwę techniczną do 6 września, a obiekt przy Wojska Polskiego wciąż pozostaje zamknięty po pożarze i obecnie czeka na rozpoczęcie remontu. A skoro przy wodzie jesteśmy, to wodociągi krośnieńskie przypominają mieszkańcom o naszej lokalnej kranówce. W ramach kampanii pod hasłem Krośniczanka, czysta i zdrowa woda kranowa, spółka zachęca do gaszenia pragnienia wodą prosto z kranu, która spełnia wszystkie normy jakości.
3: Taką akcję informacyjną dotyczącą picia wody z kranu prowadzimy od kilku lat. No teraz troszkę staramy się zintensyfikować te akcje, pokazać mieszkańcom plusy, jakie z tego wynikają, a jest ich wiele. Więc po pierwsze jest to czysta i zdrowa woda, łatwo dostępna.
22: Zachęcał prezes krośnieńskiego holdingu komunalnego Janusz Fic. Na koniec dobre wieści dla uczniów, którzy już odliczają dni do wolnego. W tym roku szkolnym możecie liczyć na łącznie 187 dni wolnych od zajęć, czyli ponad połowę roku kalendarzowego. Mimo tak dużego bilansu, jesień zapowiada się jednak wyjątkowo intensywnie, ponieważ przez niekorzystny układ kalendarza pierwszą dłuższą przerwę zaplanowano dopiero na święta Bożego Narodzenia.
21: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
22: Druga połowa środy na Podkarpaciu przynosi nam zróżnicowaną pogodę. Po południu w regionie nie wykluczamy przelotnych opadów ani burz, więc warto mieć pod ręką parasole. Termometry pokazują od 22 stopni w cieniu w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 24 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Dębicy i Rzeszowie, do 25 w Jaśle. Ciśnienie jest wysokie, jakość powietrza dobra, a biometr mamy dziś korzystny. Noc będzie pogodna, chłodna i mglista, zwłaszcza w dolinach, a jutro spodziewamy się większego zachmurzenia i przelotnego deszczu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
17: Po 14 na zegarach RMF Max. Tę godzinę dedykujemy tym, którzy przyszli dzisiaj do pracy, ale nie tylko po to, żeby pracować, ale by sobie odpocząć od tego, co mają w domu.
18: Trochę mnie przeraża to, że mamy tak samo, Irek.
17: Czytamy też w waszych myślach. Asia Meus, Irek Jakubek.
18: Dzień dobry.

0: Sorry, papi, dzień w pracy jeszcze się nie kończy. Na szczęście jest RMF Max.
1: Rzecz, na punkcie której oszalał nie tak dawno temu cały Instagram.
0: Tak.
1: Zaćmienie słońca.
0: A, faktycznie.
1: I wiemy, co w tym czasie zaćmienia robiły zwierzęta. Okazuje się, że lwy, które były w zoo, były wyraźnie zaniepokojone.
0: No tak, szefa martwią takie rzeczy.
1: To prawda.
0: Szef zwierząt. No.
1: Samiec sitatungi sawannowej, to jest taka sarenka sawannowa, dobierał się do swojej samicy, a to się u nich dzieje zazwyczaj tylko rano.
0: Albo wtedy, kiedy gaśnie słońce, znaczy światło. Akurat to było zaćmienie słońca.
1: A szympansy w ogóle nie zareagowały, żyły sobie jak gdyby nigdy nic.
0: No i właśnie dlatego szympansy z tej całej ekipy są najbardziej człowiekokształtne.

0: 15 tysięcy złotych. Cały czas jest do wzięcia tu w RMF Max. Jak chcecie pomnożyć swoje szanse, www.rmfmax.pl, tam klikamy.
1: Proszę wchodzić, klikać, a w internecie przy okazji na pewno wam wyskoczy dom Michała Wiśniewskiego. Dzisiaj jest absolutnie wszędzie, bo to jest podpisany dom. Michał na płocie ma napisane Michał Wiśniewski.
0: Tak, podpisał sobie nowy dom, bo jak sobie starego nie podpisał, to mu komornicy zabrali.
2: Max. Reklama.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
11: I po reklamie.
12: Asia,
13: Ania,
12: Martyna.
14: Hi, I'm Ariana Grande.
15: Hi everybody, it's ATB here.
16: Cześć, tu Piotr Ambroży. Razem jesteśmy w RMF Max.
17: RMF Max.
18: Krosno 97,6 FM.

0: Polska podarowała nam właśnie tę nowość. Poza tobą nic.
1: Nowości też na szkolnych stołówkach w kategorii obiady. Jeden dzień obowiązkowo ma być dniem warzywnym.
0: Tylko jeden dzień?
1: Tylko.
0: W szkole jeden dzień warzywny. Ja bym chciał, żeby był codziennie dzień warzywny. Zwłaszcza jak cię o coś pytają, a ty nie wiesz. I wtedy odpowiadasz pomidor.

0: Moonlight i Fordo, Alabama 10, to jest taka mocna alabamska dycha.
1: A u nas przyjemna 20, ponad 20 w całym kraju i o tym w prognozie pogody sprawdzajcie tę najbardziej aktualną już za chwilę.
2: Max. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Znowu.

0: To samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
1: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
0: A gdzie tak jest?
1: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
0: O, już zatrudniam.
1: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Teraz w

0: litr. Mlekowita Łączka Lupłowickie. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Druga połowa środy na Podkarpaciu przynosi nam zróżnicowaną pogodę. Po południu w regionie nie wykluczamy przelotnych opadów ani burz, więc warto mieć pod ręką parasole. Termometry pokazują od 22 stopni w Cieniu, w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 24 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Dębicy i Rzeszowie, do 25 w Jaśle. Ciśnienie jest wysokie, jakość powietrza dobra, a biometr mamy dziś korzystny. Noc będzie pogodna, chłodna i mglista, zwłaszcza w dolinach, a jutro spodziewamy się większego zachmurzenia i przelotnego deszczu.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: a po polsku Harry Styles wystąpił przed chwilą w RMF Max.
1: Dla całej naszej maksowej ekipy wylosowałam teraz ciasteczko z mądrością i uwaga, czytam mądrość.
0: Proszę.
1: Potrzeba 2 lat, aby nauczyć się mówić, 50, aby nauczyć się milczeć.
0: Nas to nie dotyczy, będziemy jutro po 12. Pa! Irek Jakubek, Asia Meus. Ciao, ciao!

0: Reklama.
1: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
10: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
9: Ducha to ja niedługo wyzionę.
10: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
11: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Mrozek, razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
1: Tu RMF Max Krosno, a przy mikrofonie Marek Makuła. Czas na szybki flash i pogodę o 15. Kolejne 3 osoby zostały zatrzymane w sprawie afery Zonda Krypto. Poinformował o tym w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Więcej o dzisiejszej akcji służb Krzysztof Zasada.
2: Podczas przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe samochody, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Jednocześnie policjanci z CBZC byli w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Tam zabezpieczali dokumentację dotyczącą kontaktów i postępowań w sprawie Zonda Krypto.
1: Zatrzymane osoby mają być przewiezione do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Od wtorku 8 września w Krośnie powstaną 2 tymczasowe przejazdy przez linię kolejową numer 108, które ułatwią dojazd do ulic Halera oraz Sikorskiego. Z kolei od 14 września kierowców czekają utrudnienie na ulicy Bohaterów Westerplatte na odcinku od Lwowskiej do Podchorążych, gdzie ruch zostanie ograniczony z powodu przebudowy sieci podziemnych. Zmiany związane są z modernizacją linii kolejowej, przy czym ruch pieszych w rejonie prac będzie odbywał się bez zakłóceń. Oddział ginekologiczno-położniczy w szpitalu w Krośnie wzbogacił się o 2 nowoczesne sale rodzinne dla pacjentek i ich bliskich. W ramach akcji Razem od pierwszych chwil na młode rodziny czeka w pełni komfortowa przestrzeń do wspólnego spędzania czasu. Co dokładnie znajduje się w tych nowych pokojach?
3: Mamy oczywiście wyposażenie, które musi się znaleźć, czyli wyposażenie szpitalne, czyli łóżko dla mamy, wygodna sofa dla taty. Mamy aneks gastronomiczny, oczywiście też łazienkę w ramach tego pokoju, gdzie ci Państwo, którzy będą w nim przebywać, będą mogli swobodnie czuć się, no tak trochę jak w domu.
1: Mówiła położna oddziałowa Krystyna Krygowska. Z kolei przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie otwarto nowoczesne lądowisko, usytuowane na wysokości 28 metrów i połączone bezpośrednio windą ze szpitalnym oddziałem ratunkowym. Płyta o zwiększonej do 11,5 tony nośności jest pierwszym tego typu obiektem w Polsce dostosowanym do lądowania ciężkich wojskowych śmigłowców Black Hawk. Inwestycja o wartości 80 milionów złotych objęła także budowę wielopoziomowego parkingu na 480 miejsc. Większość środków przekazał samorząd województwa. A na zakończenie tego krótkiego flesza mamy jeszcze dla Was odrobinę kultury. Jesienne spotkanie z Teatrem Jasielskim Domu Kultury zaoferują mieszkańcom regionu aż 7 różnorodnych przedstawień, o czym mówimy Wam od rana. Prawdziwą gratkę organizatorzy zaplanowali jednak na sam koniec wydarzenia, czyli na końcówkę listopada.
4: Mamy też monodram, myślę, że bardzo ciekawy, w wykonaniu Agnieszki Przepiórskiej. To jest historia o Marii Skłodowskiej-Curie, ale taka historia nie pomnikowa, tylko historia o kobiecie, która musiała być dzielna, odważna, która... No, przecierała szlaki i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym, więc myślę, że to też będzie bardzo ciekawe doświadczenie. Będzie komedia o miłości, o zdradzie, Papuszka ze świetną Olgą Bończyk.
1: Mówi dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Agata Warywoda.
0: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
5: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash sportowy. Na początek piłka nożna. W piłkarskim świecie zamknięto okno transferowe w najsilniejszych ligach świata.
6: Najbardziej spektakularny z pewnością, bo i najdroższy był transfer Enzo Fernandeza z Chelsea do Manchester City. Argentyński wicemistrz świata kosztował rekordowo około 150 milionów euro. City jeszcze dorzuciło prawie 70 milionów euro za reprezentanta Senegalu Ilimana Diaye, który grał w Evertonie. Barcelona natomiast w końcu ma nowego napastnika, Gabriela Jesusa z Arsenalu.
5: Mówił Cezary Dziwiszek. W rodzimej Ekstraklasie transfery potrwają do 9 września. Teraz siatkówka i to na najwyższym poziomie. Jutro Polki zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy przeciwniczkami Holenderki.
7: Kompletny zespół, ale jestem dobrej myśli i wierzę, że jak zagramy swoją siatkówkę, na spokojnie to wygramy.
5: To nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Mecz jutro o 15.
8: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
1: Dziś już do końca dnia pogoda utrzyma ciepły ton z temperaturami sięgającymi 24-25 stopni w Krośnie i Jaśle. Z biegiem popołudnia miejscami powstaną jednak chmury deszczowe, lokalnie przynosząc także burze z porywistym wiatrem. Wiele wskazuje jednak na to, że ominą one okolice Krosna. Wieczór będzie już spokojny, a noc przyniesie małe zachmurzenie, a także lokalne mgły i temperatury w granicach od 10 do 12 stopni. Jutro czeka nas już bardziej pochmurny dzień z opadami deszczu i około 22 kreskami na plus.
0: RMF Max.
8: Dzień dobry, to jest kanał nadawczy w RMF Max. Witamy się po tej piękniejszej stronie godziny 15, jak zawsze.
9: 4 minuty po czwartej, tak. Siwek i Borycka po tej stronie.
8: Matko Borycka, rok szkolny się zaczął, a ty 15 z czwartą mylisz.
9: Faktycznie. Ale wiesz, co jest super? Że nie musiałam dzisiaj iść do szkoły.
8: To jest super. A wszyscy, którzy byli, niech dają głośniej RMF Max, bo to Temper City Self Aware. Podniesiemy nastroje.

0: Absolutnie kocham ten numer.
1: Ja wiem.
0: W sportowym samochodzie, jak robisz redukcję i gaz, to właśnie też jest takie. Bardzo fajne.
1: Jakie to masz doświadczenie ze sportowymi autami? Ciekawe jest.
0: Czasem mnie mijają na ulicy.
1: No właśnie, chyba takie co najwyżej. 10:50 to jest kanał nadawczy w RMF Max. A ponieważ pewnie jeszcze was zastaliśmy w pracy o tej porze, a może sobie już wracacie, to jest proste pytanie, a czasem bardzo trudne.
0: Za co kochasz swoją robotę? A to wszystko w związku z tym, że powraca zabawa zawodówka i my spróbujemy ustalić, jaką pracę wykonujecie. Tylko, że no właśnie, w tym celu musicie nam najpierw napisać, za co ją kochacie i broń Boże nie pisać, co to za praca.
1: Tak jest. Trzeba jakoś te informacje sprytnie zataić. Czekamy na wiadomości na Messengerze RMF Max. Dajcie znać, za co lubicie swoją pracę.
0: Jak na Messengerku wyszukacie RMF Max, to się trzeba przeklikać na strony, żeby nas znaleźć.

0: Alan Walker i Ava Max w RMF Max, 19 po trzeciej. No wiadomo, pracę się lubi za różne rzeczy. My cały czas na Messengerze czytamy, za co lubicie swoją pracę. Można jeszcze się zgłaszać, ale wiadomo, że od pracy to lepsze są pieniądze bez pracy.
1: A, no właśnie, nie ma nic lepszego niż pieniądze bez pracy. No bo ja nie poznałem jeszcze człowieka, który by mi powiedział, no ja to bym więcej już zarabiać nie chciał.
0: No to wiadomo, że zawsze się coś tam przyda jeszcze do domowego budżetu, szczególnie na początku miesiąca, więc jak już macie ten telefon w dłoni teraz, to warto wysłać SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69, bo rundę bonusową teraz odpalamy w zabawie Casa de Palma.
1: I jeżeli wyślecie jednego takiego SMS-a, to my go traktujemy jak 560 SMS-ów.
0: Tak. Z tym mechanizmem pewnie jesteście już dobrze obeznani, jak słuchacie RMF Max, więc wiecie, że warto, tym bardziej, że no już niedługo będziemy dzwonić, także to jest w sumie ostatni dzwonek dzisiaj szkolny, żeby się zgłosić. Max na 7327, nawet 15 tysięcy złotych dzisiaj w zabawie Casa de Palma.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Mamo, tato, słyszeliście? Krośnie otwierają Flypark.
9: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
8: Tak, wspinaczka, zjeżdżalnie, trampolina i Kulhuland.
9: Już 12 września wielkie otwarcie Flypark Krosno przy Podkarpackiej 16A. Atrakcje dla najmłodszych i tych trochę większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Krosno, miejsce dla wszystkich od 0 do 100 lat. Bilety na www.flymyślnikpark.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 12 września.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.

0: Oskar Cems, to co noc w RMF Max i wygląda na to, że Maja, do której się dodzwoniliśmy, chyba też z nocami ma dużo wspólnego, tylko że te noce są nieprzespane. Nieprzespane noce, płacze i posiadanie tylko jogurtu w lodówce. Maja, napisałaś nam, że za to właśnie kochasz swoją pracę, zgadza się?
1: Dokładnie tak.
2: Ale czy to jest taka ironiczna miłość, czy to jest prawdziwa miłość?
1: Wiecie co, 50 na 50. Trochę ironicznej, a trochę takiej prawdziwej.
2: Dobra, to nic więcej nam nie mów, bo za chwilę odpalamy nasze 90 sekund, w trakcie których będziemy musieli zgadnąć, ustalić, co to za zawód, który wykonujesz, a was zapraszamy, żebyście zgadywali razem z nami. Maja będzie nam odpowiadała na pytania, a wy w tym czasie piszcie nam na Messengerze, co to waszym zdaniem może być za zawód.
0: Tak, możecie też dodatkowe pytania zadawać. Postaramy się je przekazać najlepiej, jak potrafimy. No to co?
2: A więc startujemy zabawę w zawodówkę. Uwielbiam ten dźwięk.
0: Tak.
2: Dobrze, to 90 sekund startuje w tym momencie.
0: Dobra, Maja, to powiedz, czy to jest praca na pełen etat?
1: Tak, 5 dni w tygodniu, że tak powiem.
0: Okej, okay. I faktycznie pracujesz na noce?
1: Nie.
0: Okej. Okay. Mhm. Nieprzespane noce.
2: Nieprzespane noce są z powodu czegoś, co dzieje się w pracy, czy to jest niezwiązane?
1: To jest związane z tym, co będę potem musiała w tej pracy, w tym moim zawodzie robić.
0: Okej, okay, czyli to jest jakiś początek twojej drogi zawodowej, tak?
1: No, tak można powiedzieć. Czyli
0: dobrze.
1: Taki początek początku.
2: Jakby się przygotowujesz do swojej pracy nocami?
1: Tak, bardzo często.
0: Okej. Okay. I te płacze pewnie też ze stresu w związku z tym. Posiadanie tylko jogurtu w lodówce, czyli mało masz czasu ogólnie?
1: Mało czasu, mało pieniążków.
0: Mhm,
2: ale czy ten jogurt służy tylko do jedzenia, czy on też jest związany z pracą?
1: Tylko do jedzenia.
2: Okay.
0: Jesteś stażystką?
1: Nie.
0: Okej. Okay. Padła podpowiedź na Messengerze od Oli, że może jesteś pielęgniarką?
1: Nie.
0: Okej, okay, to szukamy dalej w takim razie.
1: Bliżej tego stażu.
0: Okej.
2: Okay. Bliżej stażu, okej. Okay. Czy pracujesz w jakimś laboratorium?
1: Nie.
0: A może...
1: Chociaż czasami tam również ćwiczę.
0: Okej.
2: Okay. A czy coś ćwiczysz? Czyli ty ten zawód jakby już wykonujesz, czy dopiero do niego ćwiczysz?
1: Można powiedzieć, że ćwiczę, ale już go po części wykonuję, ale uwaga, nie płacą mi jeszcze za to.
2: O Boże,
0: wow. Czas nam się skończył, Maja.
2: Dawno nie minął nam ten czas tak szybko i...
0: Jeszcze jedno pytanie od Justyny, która też napisała na Messengerze. Nauczycielka.
1: Nie.
2: Dobrze.
0: Czas się skończył, więc trudno.
2: Ale no to podrzućmy jeszcze te propozycje, które jeszcze przyszły na Messengerze. Przyszła mama i lekarz.
1: No nie, mamą nie jestem, a lekarz jesteście coraz bliżej.
2: Dobra. Ale prawda jest taka, że zgadywać już nie możemy, bo nasz czas upłynął. I Maja, no mam nadzieję, że nie będziesz brutalna i zdradzisz nam, co to za zawód tak naprawdę wykonujesz.
1: Byliście bardzo blisko, ponieważ ja jestem z zawodu studentem. Słuchajcie, biednym studentem po prostu stomatologii.
0: Okej, ale stomatologia, dobra, no bo taka miała być moja propozycja kolejna.
1: Tak.
0: No cóż, nie udało nam się, ograłaś nas, ale gratulacje, bo leci do ciebie zestaw gadżetów od RMF Max w zabawie zawodówka.
1: Super, ekstra.
2: Postaramy się znaleźć coś do jedzenia.
0: Wyślemy.
1: Tak, przydałoby się. Max.
2: Zabawa w zawodówkę na pewno powróci w RMF Max, a tymczasem dla was nówka od Tame Impali, Loser, a Borycka już dostaje małpiego rozumu,
0: tak,
2: bo kocha ten numer.
0: Tak, kocham ten numer.

0: Dub Dogs w RMF Max. Już za 22 minuty będzie 16. Dziś jeszcze zadzwonimy spróbować komuś rozlosować 15 tysięcy złotych i na ten moment czekam mocno.
1: Tak jest, ale wcześniej sprawdźmy, co w pogodzie, żeby być gotowym na każde warunki. Max. Najświeższa prognoza za chwilę.
2: Reklama. Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
6: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
5: Ducha to ja niedługo wyzionę.
6: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
8: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało.

0: 97 i 6 FM.
1: Dziś już do końca dnia pogoda utrzyma ciepły ton z temperaturami sięgającymi 24-25 stopni w Krośnie i Jaśle. Z biegiem popołudnia miejscami powstaną jednak chmury deszczowe, lokalnie przynosząc także burze z porywistym wiatrem. Wiele wskazuje jednak na to, że ominą one okolice Krosna. Wieczór będzie już spokojny, a noc przyniesie małe zachmurzenie, a także lokalne mgły i temperatury w granicach od 10 do 12 stopni. Jutro czeka nas już bardziej pochmurny dzień z opadami deszczu i około 22 kreskami na plus.

0: Alex Warren i Fever Dream w RMF Max. Może wam się wydawać, że słyszeliście ten numer w tym samym świecie 3 dni temu, ale to nie był ten sam świat. Ja mam wrażenie po prostu, że 1 września nastąpiło jakieś magiczne zwolnienie blokady, tak. I nagle zaczęliśmy żyć po prostu tematami typu zmiana czasu, aha, jaka będzie pogoda zimą, aha, po ile dynie. No jakby zupełnie nowa rzeczywistość się odblokowała.
1: Odblokowaliśmy nową planszę po prostu w tej grze. Mhm. I to dobrze, słuchajcie, bo to znaczy, że zbliżamy się do końca tej gry, a na końcu tej gry jest oczywiście premia końcoworoczna.
0: Jej!
1: No i po drodze jeszcze będzie godzina 16, kiedy to Flash i prognoza pogody, więc zostańcie z nami. RMF Max.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik, płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
5: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
4: Ducha to ja niedługo wyzionę.
5: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
6: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Krosno 97 i 6 FM.
6: W głośnikach macie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Na zegarach 16, pora na flash i pogodę. Akcja służb w PKOL-u i UOKiK-u. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyli dokumentację w związku ze śledztwem w sprawie afery Zonda Krypto. Jak informowaliśmy przed godziną, zatrzymano też 3 kolejne osoby.
7: Wszystkie 3 osoby zostały zatrzymane w swoich domach. 2 kobiety zatrzymane przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach mają związek z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. Nie wiadomo na razie, jaki mają status w tej sprawie. Prokuratura podaje jedynie inicjały zatrzymanych. Wiadomo, że w czasie przeszukań zabezpieczono mienie o znacznej wartości, biżuterię, zegarki, samochody, a także gotówkę.
6: Tyle Igor Skrzypek.
5: To jest RMF Max Krosno.
6: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła 10 lokalnych centrów kompetencji bezzałogowych statków powietrznych, z których 2 powstały na Podkarpaciu. Specjalnie wyznaczone obszary mają umożliwić prowadzenie zaawansowanych lotów poza zasięgiem wzroku operatora oraz testowanie ciężkich dronów, m.in. przez firmę, uczelnie i służby. Wartość całego projektu to 84 miliony złotych, a inwestycje sfinansowano ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Na Zielonym Wzgórzu w Krośnie uruchomiono nowy defibrylator AED. Urządzenie zostało zamontowane na budynku szkoły podstawowej nr 8 i dostępne jest nie tylko dla uczniów i pracowników placówki, ale także dla wszystkich mieszkańców tej części miasta. Na miejscu był właśnie nasz reporter.
8: Lokalizacja została wybrana nieprzypadkowo, bo w okolicy szkoły każdego dnia przebywa wiele osób. W pobliżu znajduje się m.in. kościół, przedszkole, urząd stanu cywilnego oraz osiedla mieszkaniowe. Zakup i montaż urządzenia były możliwe dzięki głosom mieszkańców oddanych w budżecie obywatelskim. Osoby, które chcą nauczyć się obsługi defibrylatora i zasad udzielania pierwszej pomocy, mogą wziąć udział w otwartym szkoleniu zaplanowanym na 6 września.
6: O czym informował Łukasz Zakrzewski. Tymczasem podkarpacki NFZ ogłosił konkurs uzupełniający na świadczenia rehabilitacyjne po tym, jak rozwiązał umowę z 14 placówkami w regionie. Decyzja jest efektem kontroli, które wykazały łamanie przepisów polegające na jednoczesnej pracy fizjoterapeutów w kilku podmiotach zakontraktowanych z funduszem. Nowe postępowanie ma zapewnić pacjentom ciągłość leczenia, a wystartować w nim mogą także te podmioty, z którymi wcześniej rozwiązano umowy. A teraz odrobina kultury. Nasza krośnieńska biblioteka publiczna dumnie bierze udział w narodowym czytaniu od samego początku tej pięknej ogólnokrajowej akcji. Już 5 września o godzinie 10 w czytelni głównej przy ulicy Wojska Polskiego 41 po raz kolejny wspólnie sięgniemy po klasykę polskiej literatury, czytając tym razem Dziady Adama Mickiewicza.
9: Od pierwszej edycji narodowego czytania krośnieńska biblioteka publiczna organizuje w naszym mieście to wydarzenie, zapraszając mieszkańców do wspólnego czytania. Czytaniu jak co roku będzie towarzyszył również kiermasz książek używanych za 1 zł. A także każdy, kto przyjdzie w tym dniu, będzie mógł otrzymać na przyniesionych książkach pamiątkową pieczęć przesłaną przez Kancelarię Prezydenta.
6: Mówiła Monika Machowicz z Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.
5: Weź sprawdź! Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Oj, niewiele nam tego popołudnia dziś już zostało, a do wieczora możemy jeszcze spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a nawet burz, zwłaszcza w północnej i centralnej części regionu. Temperatury na razie dość przyjemne, od 22 stopni w cieniu w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 24 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Dębicy i Rzeszowie, do 25 w Jaśle i jeszcze przez kilka dni, do soboty, na termometrach zobaczymy podobne wartości. Dopiero niedziela i poniedziałek przyniosą powrót upałów do nawet 29 stopni, ale później znów powinno się ochłodzić.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
10: Hity na maksa. 16 już minęła, moi drodzy, i my się zastanawiamy, co Wam się dzisiaj udało. Co się udało?
11: Co się udało?
10: Można się zgłosić głosówką na Messengerze RMF Max? I powiedzieć, tak jak ja na przykład dzisiaj przyjechałam sobie rowerem do pracy. Wii!
11: Ale udało zadowolona się. Boryna, lekko spocona, zadowolona Boryna. Wii! Ja się cieszę, że Boryna stoi daleko. Wii!
10: To jest zabawa Wii w RMF Max. Nagrajcie nam głosówkę. Co wam się dzisiaj udało?

0: Actually Bond w RMF Max. Wii! 12 minut po godzinie 16. Zabawa Wii polega na tym, że chwalicie się tym, co wam się dzisiaj udało, bo o tej porze już dzień można trochę podsumować.
1: No to przeglądamy osiągnięcia słuchaczy RMF Max.
2: Udało mi się podnieść ciśnienie mężowi w 3 sekundy.
0: Wii!
1: Wszyscy poza mężem mówią Wii!
3: A udało mi się z samego rana zarysować auto przy wyjeździe z podwórka, także jej!
1: No, są tacy, co od dziecka lubili rysować i kontynuują to w dorosłości.
0: Tak jest.
4: Mi się dzisiaj udało spieprzyć drzwi, które po prostu kupiłem i zamontowałem.
0: Też mi się to kiedyś udało.
5: Udało mi się zdążyć do dentysty z córką zaraz po pracy. A za chwilę jeszcze na zebranie do drugiej córki do przedszkola. A potem jeszcze na kolejne zebranie do pierwszej córki, ale tym razem do kościoła. Jupi!
1: O tak, jak zbierzesz 3 Wii, to awansujesz na Jupi.
0: To się zgadza. Do zabawy Wii będziemy wracać jeszcze w RMF Max, a to Bausa i Magnetic.

0: Koniec pracy, czuć w kościach. Bones od Imagine Dragons w RMF Max. 18 po czwartej, a my cały czas sprawdzamy, co u was dobrego dzisiaj.
1: Jest po 16, udało mi się przeżyć w pracy, a dzień był okropny.
2: Dzisiaj udało się wyjątkowo, pierwszy raz, nie pamiętam jakiego czasu, wyjść punktualnie z pracy o godzinie 16. Wow!
3: Wow! Nie no, chodziło o Wii. Nie, jednak Wii. Prosimy o Wii. Cały czas można oczywiście wysyłać rzeczy, z których dziś jesteście dumni, które dziś wam się udały. Messenger RMF Max zakończycie na Wii.
0: I mamy nadzieję, że ktoś zaraz zrobi głośne Wii w finale zabawy Casa de Palma, bo on się pojawi już za chwilę i nie możemy się doczekać.
4: Reklama.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
10: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
13: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
17: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
19: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: Alma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Szanowni Państwo, proszę zbliżyć radio do okna, bo to zabawa Casa de Palma, a palmy lubią słońce.
2: Palmy lubią słońce, z tych palm też spadają kokosy z nagrodami. No i pora teraz zadzwonić do kolejnej szczęśliwej osoby, która takiego kokosa sobie zgarnie. Numer już mamy, kręcimy i czekamy sześć sygnałów.
1: Znaczy już Justyna powiedziała, że to będzie szczęśliwa osoba. Ja nie wiem, czy to będzie szczęśliwa osoba. Ja wiem, że ona będzie szczęśliwa po telefonie. Teraz może jeszcze nie jest.
2: No tak, no ręki pse nie dam uciąć, no.
1: Dwa sygnały za nami.
3: Słucham.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: RMF Max z tej strony, zabawa Casa de Palma. Jak masz na imię?
3: Paweł.
2: Cześć, Paweł. Paweł, co robisz? Jak ci mija dzień?
3: Dobrze, akurat jestem w pracy.
2: A, jeszcze jesteś w pracy. No dobrze, ale mamy nadzieję, że masz teraz chwilkę, żeby pogadać, bo przed tobą piękna perspektywa jeszcze końcówki wakacji i nasze 26 palm, a w tych palmach... nagrody, w zasadzie pod palmami nagrody, które wypadną z kokosa. Są instaksy, są nagrody pieniężne, maszyny do lodów, ale też w jednej z palm kryje się 15 tysięcy złotych. No i teraz pytanie, którą palmę wybierasz?
3: 13.
1: Ale żeście szybko przeszli do rzeczy. Ja to chciałem z Pawłem pogadać jeszcze, bo on jakiś taki spięty się wydaje. Paweł, masz stresującą robotę?
3: Nie, akurat jestem na portierni i ja się nie stresuję.
2: No widzisz,
1: ale trafiło.
2: No tak,
1: stresoodporny Paweł.
2: Człowiek szczęśliwy od razu, jak dzwonimy, tak?
1: Tak, Paweł, określiłbyś się jako człowieka szczęśliwego?
3: Myślę, że tak.
1: Bo tak debatowaliśmy z Justyną, czy się do kogoś szczęśliwego dodzwonimy, czy nie. Dobrze, Paweł, mówisz 13, tak?
3: Tak.
1: Czy to jest jakby coś, od czego możemy cię jeszcze odwieźć, zapytać, czy jesteś pewny?
3: Nie, jestem pewny.
1: Jesteś pewny, bardzo mi się to podoba. Tak. Pewny, spokojny, szczęśliwy Paweł, ale tu się trafiło. Dobra, to potrząsamy 13, tak? Dobra, trzęsiemy, spada i w kokosie z palmy numer 13 znajduje się...
2: maszyna do lodów.
3: To super.
1: Halo, Paweł.
2: W lekkim szoku,
1: Paweł, czy na
2: ale mamy cię cały
1: poczekaj,
2: czas.
1: Bo Paweł, bo to jest pomysł na biznes. Jak na portierni jeszcze maszynę do lodów rozstawisz, to dodatkowy zysk masz.
3: No tak.
2: I wakacje mogą trwać przez całą jesień.
3: Tak.
2: Przy okazji, no fajnie, cieszę się, że słyszę uśmiech na twojej twarzy, bo to są rzeczy, które można usłyszeć. Więc Paweł, pięknego dnia ci życzymy. No i mamy nadzieję do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: Zachęcamy wszystkich oczywiście do tego, żeby brać dalej udział w zabawie Casa de Palma. SMS pod 7327 o treści MAX za 3,69. Daję wam wejście do gry nawet o 15 tysięcy złotych, a i maszyna do lodów może wam wpaść w ręce.
2: No pewnie, jutro będziemy trzęść kolejnymi palmami, więc zgłoście się już teraz.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Run, Run River w RMF Max, a kolejne bangery już ustawione w kolejce, bo za chwilę po prognozie pogody będzie klasyk od Eminema Love the Way You Lie.
1: To dobrze, że rozkład jazdy jest znany. RMF Max. Słyszymy się za chwilę w RMF Max.
2: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Nowy sezon w CCC.

0: Uzyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: Radakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzeda.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.

0: Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
1: Oj, niewiele nam tego popołudnia dziś już zostało, a do wieczora możemy jeszcze spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a nawet burz, zwłaszcza w północnej i centralnej części regionu. Temperatury na razie dość przyjemne, od 22 stopni w cieniu w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 24 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Dębicy i Rzeszowie, do 25 w Jaśle i jeszcze przez kilka dni, do soboty, na termometrach zobaczymy podobne wartości. Dopiero niedziela i poniedziałek przyniosą powrót upałów do nawet 29 stopni, ale później znów powinno się ochłodzić.

0: MJ Deli, Deli Supreme w RMF Max. I ja wiem, że wielu z was może teraz sobie jechało, myślało, a co to jest? A ja bym się chciał dowiedzieć, jaki to ma tytuł, żeby sobie zapisać i wrzucić na moją playlistę, to ja powtórzę. MJ Deli, to się pisze MJ Deli i Deli Supreme.
1: Tak,
0: warto
1: to jest
0: zapamiętać.
1: Hicior prosto z internetu, niedawno mieliśmy jego premierę, a teraz to już nowość w RMF Max. Z nowych ważnych informacji przejmujemy Hiszpanię, słuchaj. Polacy kupili tylko w tym roku 2026, a przypomnę, że jest dopiero wrzesień. Aha. Ponad 2000 mieszkań Polacy kupili w Hiszpanii.
0: Madre mia!
1: Aha. Ja mam pewne podejrzenia, że to może być efekt Roberta Lewandowskiego,
0: w sensie,
1: no bo on tam
0: że on
1: przecież
0: się
1: mieszkał.
0: Przeprowadził i wszyscy za nim chcą.
1: Tak.
0: No to by teraz wychodziło na to, że Polacy przejmą Chicago.
1: A nie, czekaj.
0: Chwila. To już było.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
10: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
15: I po reklamie.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM.
1: Wybiła 17, więc w RMF Max czas na krośnieński flash w pigułce. Marek Makuła, zapraszam. Ma być zdrowiej, bardziej roślinnie i z mniejszą ilością cukru. Nowe wytyczne dla szkolnych stołówek już obowiązują, stąd w menu m.in. gulasz z soczewicy.
2: Robimy tradycyjnie, czyli soczewicę, tutaj akurat nie trzeba moczyć, ale przepłukać, ugotować. Sos przygotowujemy też na bazie pasaty pomidorowej, dodajemy warzywa. Do tego jeszcze też zawsze dodajemy surowe warzywa.
1: Mówiła pani Natalia, kierowniczka stołówki Szkoły Podstawowej 407 w Warszawie. Państwowa Inspekcja Sanitarna już zapowiada, że będzie kontrolować, czy stołówki uwzględniły nowe wymagania w jadłospisach.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Przez cały wrzesień na poligonie w Nowej Dębie i Lipie prowadzone będą całodobowe ćwiczenia wojskowe z użyciem ostrej amunicji. Wojsko apeluje do mieszkańców oraz osób postronnych o bezwzględny zakaz wstępu na teren poligonu, również w weekendy i dni wolne od pracy. Obszar jest stale patrolowany przez żandarmerię wojskową, a łamanie zakazu grozi surowymi karami finansowymi i administracyjnymi. W Jasielskim Domu Kultury trwają właśnie jesienne spotkania z teatrem, w ramach których widzowie mogą obejrzeć 7 ciekawych spektakli. Po co tak naprawdę organizujemy ten cykl i co chcemy przekazać naszej publiczności? To pytanie do dyrektor JDK.
3: Taką naszą intencją jest to, żeby móc sobie wybrać, czy ktoś chce pojechać i obejrzeć dobry teatr gdzieś w Polsce, czy może chce zostać tutaj i tutaj w Jaśle móc ten teatr przynajmniej raz w roku obejrzeć. Chcemy być blisko mieszkańców, chcemy, żeby mieszkańcy byli blisko sztuki, blisko teatru, żeby mogli tym teatrem się bawić, rozwijać, żeby teatr zachęcał do refleksji.
1: Powiedziała dziś naszemu reporterowi dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Agata Warywoda. Sąd Okręgowy w Krośnie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące Krzysztofa K., uchylając wcześniejszą decyzję Sądu Niższej Instancji o dozorze policji. Mężczyzna jest podejrzany o wielokrotne złamanie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów oraz jazdę ciężarówką w stanie nietrzeźwości na terenie Głowienki. Prokuratura wygrała zażalenie, argumentując wniosek o areszt obawą matactwa oraz ryzykiem popełnienia przez podejrzanego kolejnego ciężkiego przestępstwa. Zmieniamy temat. Krośnieński Holding Komunalny promuje picie bezpiecznej dla zdrowia wody z kranu. Wybierając naszą lokalną krośniczankę zamiast butelkowanych napojów, możemy też sporo zaoszczędzić.
4: Jeżeli chodzi o ekonomię, ja wiem, że czasem, bo to dochodzą do nas też ich sygnały, że ta cena jest za wysoka, ale jeżeli dzisiaj mamy alternatywę, jeżeli chodzi o picie tej wody, kupowanie wody gdzieś tam w sklepach, supermarketach, no to jak porównamy te ceny, to tak naprawdę przeciętna rodzina może kilka tysięcy złotych oszczędności w skali roku zrealizować.
1: Mówił prezes KHK Janusz Fitz. A na koniec tego szybkiego flesza przypominamy kierowcom, że do 30 września policjanci prowadzą akcję Bezpieczna droga do szkoły. W rejonach placówek oświatowych pojawi się więcej patroli dbających o bezpieczeństwo najmłodszych. Zaplanowano też spotkania mundurowych z uczniami w szkołach.
0: Sprawdzisz?
5: Sprawdź!
0: Sprawdź!
5: Pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: W najbliższych godzinach może przelotnie popadać w centralnej i północno-zachodniej części regionu, ale do wieczora pogoda się już uspokoi. Noc będzie pogodna, ale chłodna, bo termometry nie pokażą więcej niż 13 stopni, a do tego w górskich dolinach mogą pojawić się na drogach gęste mgły. Jutro z kolei spodziewamy się gęstszego płaszcza chmur i okresowych opadów przy temperaturach do 22 stopni. Dalsza część tygodnia podobna aż do soboty, a cieplej dopiero w niedzielę i poniedziałek, gdy na termometrach zobaczymy nawet 29 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Chcesz tradycyjną rozgrzewkę przed zagadkową środą?
7: Poproszę.
8: Zrobiłem sobie 2 kawy, wypiłem 1,5. Ile jeszcze kawy wypiję?
7: W ogóle, bo to już za dużo kawy dla ciebie.
8: Nie no, jeszcze ze 3.
7: To było niemożliwe do zgadnięcia. Za chwilę zagadkowa środa w RMF Max, a tutaj Siwek i Borycka. Cześć!

0: Ina i Hot w RMF Max.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Gorąca zagadka na dziś brzmi tak. Maciek otworzył dziś plecak pierwszy raz w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami.
0: I dziś?
2: Chwila.
0: Przepraszam, to nie koniec?
2: Nie koniec. I ukryło się w małej kieszonce. Czyli nie jest to jakiś duży przedmiot. Co znalazł Maciek w plecaku?
0: Dzisiaj taka zagadka, na którą ja nawet odpowiedzi nie znam, bo mi Boryska nie chciała powiedzieć, więc zgaduję razem z wami, a wy wysyłajcie głosówki na Messenger RMF Max. I dziś musimy zgadnąć, bo Boryska jest tak zadowolona z tej zagadki, że musimy jej nosa utrzeć.
2: To co, jeszcze raz przypomnę?
0: Proszę bardzo.
2: Żeby było łatwiej.
0: A wy wysyłajcie głosówki na Messenger RMF Max z propozycjami odpowiedzi.
2: Maciek otworzył dziś plecak pierwszy raz w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami i ukryło się w małej kieszonce. Co znalazł Maciek?

0: Hicier wakacji za nami, Temper City Self-Aware.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Chwila przerwy od bęgerów, bo czas przypomnieć dzisiejszą zagadkę, na którą przyszło już dużo potencjalnych odpowiedzi.
2: Maciek otworzył dziś plecak po raz pierwszy w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami i ukryło się w małej kieszonce. Co znalazł Maciek w plecaku?
3: Z pewnością kanapka z serem z tamtego roku, tak jak w większości dzieci.
0: To znaczy rzeczywiście po 2 miesiącach wakacji kanapka z serem mogłaby być obła.
2: A częściowo długa i cienka. Ale nie, no to by była za prosta odpowiedź, no jakby kochani.
0: Oczywiście, że byłaby za prosta.
4: Była to gumka do zmazywania.
2: To jest fajne.
0: To mi się spodobało, bo ja przypominam, że ja cały czas odpowiedzi nie znam i jak ja usłyszałem gumkę, to patrzę na Borycką, mówię, to na pewno jest to.
2: Otóż nie.
0: Otóż nie.
5: Ja znam odpowiedź, dzień dobry, odpowiedź to nożyczki, pozdrawiam wszystkich Little Boyów i wszystkie Sigmy.
2: Również
0: dołączamy się oczywiście do pozdrowień i informujemy, że odpowiedź jest bardzo błędna.
2: Ale też jakby miałoby to sens.
6: Maciek wyciągnął flet z plecaka.
2: No i tutaj mogę podpowiedzieć, że jesteśmy trochę bliżej, bo ten przedmiot ma związek z muzyką.
0: To przypomnij zagadkę i czekamy na kolejne głosówki.
2: Maciek otworzył dziś plecak pierwszy raz w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami. I ukryło się w małej kieszonce. Co to jest?

0: Gibbs, Ego i For Money. To oni w numerze Ostatni Dzień Lata. Jest 17:32, a my mamy dla was finał zabawy w zagadkową środę.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Emocje po prostu sięgały tutaj zenitu, bo ja naprawdę bardzo chciałam, żeby ktoś tę zagadkę zgadł. Ale bardzo czy tak chciała. Się stało, to za chwilę się przekonamy. Póki co zagadkę przypomnę. Maciek otworzył dziś plecak po raz pierwszy w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami. I ukryło się w małej kieszonce. Co znalazł Maciek w plecaku?
0: I teraz uwaga, bo ku naszej uciesze jedna odpowiedź pojawiała się wyjątkowo często.
3: Maciek wyciągnął harmonijkę.
4: Harmonijka.
5: Harmonijka.
0: I to jest... Niepoprawna odpowiedź! Bardzo się cieszę.
2: Ale
0: z tego.
2: My wiemy, co tam się. Jakby czat GPT proszę odłożyć. No przy właśnie. Tej zagadce.
0: Bo
2: proszę
0: my też sprawdziliśmy, co wypluwa czat GPT, kiedy się go o to zapyta. I najpierw flet, a jak mu się powie tą podpowiedź naszą, czyli że związane z muzyką, to wypluwa harmonijkę. Także my wiemy, co zrobiliście. My wiemy.
2: Ale są też inne odpowiedzi.
0: Na szczęście.
6: Myślę, prawdopodobnie to będą słuchawki.
4: Zaginione, poszukiwane przez całe wakacje słuchawki.
7: Ladies and gentlemen, we got them.
2: Tak jest! Z naprawdę bardzo dużej ilości odpowiedzi, jakie do nas dzisiaj przyszły, dwie były poprawne. Chodzi o słuchawki, częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami. Takie słuchawki na kablu, więc wiem, że to teraz nie przychodzi pierwsze do głowy, ale tak było.
0: No i niesamowite jest to, bo Borycka do ostatniej chwili nie wierzyła, że ktoś rzeczywiście to zgadnie, ale miała wielką nadzieję, więc gratulujemy tym, którym się udało i zachęcamy do tego, żeby doczekać kolejnej środy, bo zagadkowa środa oczywiście, że wróci.

0: Cześć FM.
1: W najbliższych godzinach może przelotnie popadać w centralnej i północno-zachodniej części regionu, ale do wieczora pogoda się już uspokoi. Noc będzie pogodna, ale chłodna, bo termometry nie pokażą więcej niż 13 stopni, a do tego w górskich dolinach mogą pojawić się na drogach gęste mgły. Jutro z kolei spodziewamy się gęstszego płaszcza chmur i okresowych opadów przy temperaturach do 22 stopni. Dalsza część tygodnia podobna aż do soboty, a cieplej dopiero w niedzielę i poniedziałek, gdy na termometrach zobaczymy nawet 29 stopni.

0: Hey ho! I tak się leci właśnie z RMF Max. Za 4 minuty będzie 18, a kanał nadawczy już dobiega do końca, także my się z Siwkiem żegnamy. Justyna Borycka, Michał Siwek, dzięki za dziś.
1: Dziękujemy pięknie. Już zaraz antenę przejmuje Graba i on ma zadanie wsparcia tych, którzy jeszcze w robocie i tych, którzy dopiero z niej wracają, a ci, którzy już po robocie, to się sami muszą jakoś wesprzeć, ale wciąż mogą zostać z RMF Max.
0: Warto, będzie dużo bęgerów. Bawcie się dobrze.
2: Max. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
3: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
2: Ducha to ja niedługo wyzionę.
3: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
4: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
5: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Słuchacie RMF Max Krosno. Przy mikrofonie kłania się Marek Makuła i zapraszam na Flash w pigułce. W najbliższy weekend 5 i 6 września droga wojewódzka nr 892 na odcinku Szczawne-Kulaszne zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu w godzinach od 7 rano do 19. Wszystko za sprawą organizowanego tam finału górskich samochodowych mistrzostw Polski, w którym wystartuje aż 76 kierowców, w tym silna reprezentacja Automobil Klubu Krośnieńskiego. Na szczęście zostaną wyznaczone objazdy.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Sanocka Mediateka już wkrótce wzbogaci się o nowe wyposażenie, które ma uatrakcyjnić ofertę kulturalną i edukacyjną dla mieszkańców.
2: Wśród planowanych zakupów znalazły się m.in. zestawy do nauki programowania i robotyki, drukarki 3D, gogle VR, komputery, namioty eventowe, a nawet mobilny robot humanoidalny. W planach jest również zakup nowoczesnego symulatora jazdy oraz inteligentnej ławki z panelami fotowoltaicznymi.
1: A informował o tym Łukasz Zakrzewski. Niezwykłą odwagą i dojrzałością wykazał się 14-letni Kacper Turek z Lubatowej, który uratował człowieka z płonącego domu. Widząc ogień, chłopiec bez wahania wszedł do budynku i pomógł wydostać się z niego niepełnosprawnemu mężczyźnie. Za ten bohaterski czyn młody uczeń krośnieńskiego mechanika otrzymał pamiątkową statuetkę i oficjalne podziękowanie od władz gminy Iwonicz-Zdrój. Tymczasem dwie nowoczesne sale rodzinne powstały na Porodówce szpitala w Krośnie. W nowych salach przez całą dobę pacjentce może towarzyszyć partner lub inna bliska pełnoletnia osoba. Do dyspozycji rodzin przygotowano wygodne miejsce do spania, prywatną łazienkę oraz bezpłatne Wi-Fi. Jest też kawa, herbata i woda.
3: Z jednej strony wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom pacjentek, naprzeciw oczekiwaniom rodzin pacjentek, które chcą rodzić w krośnieńskim szpitalu, a z drugiej strony chcemy wzbogacić ofertę szpitala o dodatkowy element, taki na który może do tej pory był on taki mniej dostrzegalny.
1: Mówił dyrektor szpitala w Krośnie Leszek Kwaśniewski. Zmieniamy temat. Miłośnicy kryminałów i thrillerów mają powód do zadowolenia. Już 3 września o 17 w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie z Izabelą Janiszewską, jedną z najpopularniejszych autorek polskich thrillerów psychologicznych.
4: Pisarką, dziennikarką i scenarzystką, której powieści kryminalne i thrillery psychologiczne podbiły polski rynek literacki. To autorka bestsellerowych thrillerów, takich jak Niewybaczalne, Apartament, Ludzie z Mgły, W szponach, a jej najnowsza powieść to Zamknięte w lodzie, która ukazała się w maju tego roku.
1: Mówiła Monika Machowicz z Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Na koniec tego krótkiego flasha przypominamy, że uczniowie zameldowani w Rzeszowie z roczników 2009-2026 mogą korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej, a ich uprawnienia przedłużą się automatycznie do września przyszłego roku. Wnioski o darmowe przejazdy muszą natomiast złożyć osoby niezameldowane w mieście oraz starsza młodzież z roczników 2006-2008. Formalności można załatwić wygodnie przez internetową aplikację lub osobiście w punktach ZTM.
5: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Nadchodzący wieczór na Podkarpaciu zapowiada nam się spokojnie, a noc przyniesie małe zachmurzenie, ale miejscami także dość gęste mgły, zwłaszcza w podgórskich dolinach. Termometry po zmroku wskażą minimalnie od 10 do 13 stopni. Czwartek przyniesie nam chmury, opady deszczu i maksymalnie 22 kreski na plusie. Piątek i sobota również miną pod znakiem zmiennej aury z opadami, za to w niedzielę i poniedziałek czeka nas potężne ocieplenie. Słupki rtęci na naszym obszarze wystrzelą do niemal 29 stopni. Później znowu się ochłodzi.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: Jak mówiły nasze babcie, jeśli wrzesień z pogodą się zaczyna, to zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. A jak będzie padać, to co? No zobaczymy, jak będzie. To dopiero początek tak naprawdę tego pięknego miesiąca. Przemek Grybowski, witajcie. Już po pierwszym dniu w szkole, jak tam było uczniaki, teraz już na relaksie. Graba z wami wasze ulubione hity i fajne nagrody.

łopaty. Fajnie, że słuchasz RMF Max, właśnie ty, Rosie, Bruno Mars. Mówiłem wam o nagrodach. Dzisiaj też będę miał dla was bilety na balet w strefie 57, Przytkowice, koło Krakowa. RMF Max zaprasza 12 września. No tam naprawdę zacny line-up, w szczególności dla fanów polskiej muzyki na żywo. Kaśka Sochacka-Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska i inne gwiazdy. Wejściówki będą do wzięcia dzisiaj. Proszę zapamiętać numer SMS-y 3001. Na pewno się przyda. Ale teraz kolejna nowość jeszcze z poczekalni listy Hop Benz. Wracają nasi przyjaciele z Berlina, to ekipa Fastboy, ich Music Sounds.

0: ale zrobili nam tutaj fajny klimat w drodze do domu i po pierwszym dniu w szkole, prawda? Post Malone, Sway Lee, Sunflower, za chwilę Iman i przypomnę wam remix słynnego Don't Be So Shy. No i dzisiaj też będę miał dla was bilety na 12 września do strefy 57. Kto chce na Darię ze Śląska Zalewskiego i inne gwiazdy? Kogo chcesz zabrać i dlaczego? Możesz pisać SMS-owo na 3001, koszt jak zwykły SMS, albo daj znać na Messengerze RMF Max 3001. Czekam na was.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: i po reklamie.
1: Wojtek.
2: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
3: Hi, this is Britney Spears.
4: Hi, this is David Guetta.
5: RMF Max.
6: Krosno 97 i 6 FM.

My Body Is It Ready to mistrz muzycznych sentymentów Somber w RMF Max. Słuchajcie, nie chciałbym was tutaj zanudzać niczym wujas w niedzielę przy obiedzie, ale dzisiaj jest bardzo ważna rocznica. To właśnie dzisiaj. Swoją rocznicę ma jeden z największych polskich filmów historycznych, czyli Potop Jerzego Hoffmana. Wszedł na ekrany 2 września w roku 74. No pół wieku strzeliło, a Kmicic nadal ma w Polsce naprawdę sporą rozpoznawalność, może nawet wyższą niż niektórzy influencerzy. No i dokładnie też 14 lat wcześniej, również 2 września, premierę mieli Krzyżacy. Ten film trafił do kin w roku 1960. Wygląda na to, że 2 września był kiedyś wyjątkowo dobrym dniem dla polskich superprodukcji. No kiedyś Potop i Krzyżacy, no to było obowiązkowo, prawda? W święta jak rodzinka się zbierała. Dzisiaj to wiadomo, Kevin sam w domu. A podobno ma być kolejna część, nie wiem czy słyszeliście, ale jeszcze nie na te święta.

0: ten numer wbija w fotel. No mnie akurat dzisiaj nie wbiło, bo tutaj na stojąco bujam się do bitów Alana Walkera, ale ci, którzy jadą z RMF Max, no może rzeczywiście kogoś wbiło w fotel, tylko proszę tam za mocno nie wciskać gazu, kiedy rozpędza się Alan Walker i Ava Max w numerze Fate. Gdzie skończył dzień na liście Hot Bands i w ogóle gdzie skończył tydzień? Sprawdzimy to po godzinie 20. Głosujecie na rmfmax.pl za chwilę. Niedawna jedynka, DJ Goya, Jason Derulo, Mi Chico. Sprawdzimy też, co w pogodzie.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
9: Krosno 97 i 6 FM.
11: Nadchodzący wieczór na Podkarpaciu zapowiada nam się spokojnie, a noc przyniesie małe zachmurzenie, ale miejscami także dość gęste mgły, zwłaszcza w podgórskich dolinach. Termometry po zmroku wskażą minimalnie od 10 do 13 stopni. Czwartek przyniesie nam chmury, opady deszczu i maksymalnie 22 kreski na plusie. Piątek i sobota również miną pod znakiem zmiennej aury z opadami, za to w niedzielę i poniedziałek czeka nas potężne ocieplenie. Słupki rtęci na naszym obszarze wystrzelą do niemal 29 stopni. Później znowu się ochłodzi.

0: zabierz mnie właśnie tam. No, gdzie chcielibyście być dzisiaj albo jutro, zamiast pracy albo szkoły? Może ponownie na wakacjach na biwaku przy ognisku. Kaigo i jego Take Me Back, a ja zabieram was na imprezy. Po 19 będą do wzięcia moje bilety do strefy 57 na 12 września na fajną imprezę z gwiazdami na żywo. Tak więc słuchajcie, RMF Max, teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: Słuchacie RMF Max Krosno. Jeszcze zdążycie na potańcówkę na rynku w Krośnie. Rokowe zakończenie wakacji 5 września w restauracji Parkowa 7 zagrają dla was Aorta i Eter. Ekipy potrafią odpowiednio wykorzystać instrumenty. Co ważne i zawsze mnie ujmuje w repertuarze, mają też własne kompozycje. Zostajemy w rokowych klimatach. W sobotę zamienia się w rokową twierdzę. Strzyżów in Rock z zespołami Symptone, Farben, Lere i Nocny Kochanek. I tu może pojawić się dylemat, na które koncerty ruszyć. W sobotę w klubie Nafta za sterami DJ Barty. Krosno szykuje na najazd, a właściwie nalot. Od 18 do 25 września niebo zamieni się w kolorową autostradę. 26 balonowe Mistrzostwa Świata i aż 120 balonów w powietrzu. Ćwiczcie zadzieranie głowy. Trochę będzie się działo na przykład 19 oficjalne otwarcie mistrzostw na stadionie, na finał nocny pokaz dronów. Więcej szczegółów w nadchodzących dniach.
2: Reklama.
3: Mamo, tato, słyszeliście? Krośnie otwierają Flypark.
4: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
3: Tak, wspinaczka, zjeżdżalnie, trampolina i Kulholland.
4: Już 12 września wielkie otwarcie Flypark Krosno przy Podkarpatki 16A. Atrakcje dla najmłodszych i tych trochę większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Krosno, miejsce dla wszystkich od 0 do 100 lat. Bilety na www.flymyślnikpark.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 12 września.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedynie 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Krosno 97 i 6 FM.
8: W głośnikach macie RMF Max, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Pora na krośnicki flash w pigułce. Ponad 214 milionów złotych trafiło w tym roku do rodziców z Podkarpacia w ramach programu Aktywny Rodzic. Zdecydowanie największą popularnością w regionie cieszy się świadczenie aktywnie w żłobku, na które ZUS przeznaczył od stycznia ponad 111 milionów złotych. Przypominamy jednocześnie, że wnioski o wsparcie można składać wyłącznie drogą elektroniczną.
6: To jest RMF Max Krosno.
8: Tymczasem syndyk masy upadłościowej przemyskiej spółki Fibris złożył wykaz roszczeń opiewający na ponad 5 milionów 100 tysięcy złotych. Pieniądze te mają trafić do byłych i obecnych pracowników firmy na pokrycie zaległych pensji, odpraw oraz ekwiwalentów za urlopy. Jak ustalił przed chwilą nasz reporter, środki zostaną przekazane na konta uprawnionych osób tuż po zakończeniu weryfikacji dokumentów przez Wojewódzki Urząd Pracy. 36-letni Łukasz Głód z Dukli wyrusza w liczącą 1200 km rowerową trasę na Hel, by zebrać fundusze na rehabilitację i sprzęt dla 5-letniego Filipa z Jaszczwi. Kolarz planuje pokonywać około 150 km dziennie, a na pierwszych kilometrach towarzyszyć mu będą lokalni cykliści. Akcję pod hasłem hashtag trasa pełna dobra prowadzi Fundacja Otwartych Serc. Zmieniamy temat. Jasielski Dom Kultury po raz kolejny zaprasza na jesienne spotkania z teatrem, które potrwają od 6 września do 25 listopada. W tym czasie publiczność zobaczy aż 7 różnych spektakli pełnych emocji.
9: Przed nami coś, co jest tradycyjne dla Jasła, czyli jesienne spotkania teatralne i przygotowaliśmy 7 spektakli, myślę, że bardzo ciekawych. Ja jako mama 4-latki najbardziej czekam na spektakl Oceanarium, przygotowany przez Teatr Figurki, otwierający całe spotkania i wyjątkowy, bo on odbywa się nie z podziałem na scenę i widownię, ale dzieci malutkie, takie tak zwane najnaje, czyli od 1 do 4 roku życia.
8: Zachęcała dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Agata Warywoda. Podkarpacka drogówka zyskała nowe narzędzie do walki z niebezpiecznymi zachowaniami na drogach. Do funkcjonariuszy trafiło 5 oznakowanych radiowozów oraz nowoczesne laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu. Sprzęt będzie wykorzystywany podczas codziennej służby przez policjantów ruchu drogowego.
10: 5 nowych radiowozów i nowoczesne lasery do pomiaru prędkości zasiliły podkarpacką policję. Nowy sprzęt trafił m.in. do funkcjonariuszy z Rzeszowa oraz sekcji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo na autostradach. Policjanci podkreślają, że nowoczesne wyposażenie ma pomóc w skuteczniejszym kontrolowaniu kierowców, ograniczeniu liczby wykroczeń i poprawie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zakup został sfinansowany w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
8: A o szczegółach informował reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski. Na koniec coś mniej przyjemnego. 15-letni podopieczny młodzieżowego ośrodka wychowawczego został zatrzymany w Zabrzu przez rzeszowskich kryminalnych. Nastolatek podejrzany jest o oszustwo metodą na lekarza i odebranie blisko 60 tysięcy złotych od 72-letniej mieszkanki Głogowa Małopolskiego. Chłopiec przyznał się do winy, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny.
6: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
8: Nadchodząca noc w Krośnie i na całym Podkarpaciu zapowiada się spokojnie, z małym zachmurzeniem i temperaturą w granicach od 10 do 13 stopni, choć kierowcy muszą uważać na ograniczone mgłą pole widzenia, zwłaszcza w górskich dolinach. Jutro czeka nas dzień z przewagą chmur i okresowymi opadami deszczu przy temperaturze od 20 do 22 stopni. Do soboty utrzyma się taka umiarkowana, nieco deszczowa aura, ale już w niedzielę i poniedziałek czeka nas powrót upałów do nawet 29 stopni i możliwe burze.
6: Yeah.
1: Hej, cześć, witajcie po 19. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Od 20. lista Hop Benz. W tej godzinie będę miał dla was bilety do strefy 57 na kolejną mega imprezę na żywo. Warto zapamiętać numer SMS 3001, na pewno się przyda. Za chwilę Dua Lipa, a teraz topiki, Becky G, bez wątpienia hicior ostatnich tygodni, czyli Sorry Papi.

bujają nas w RMF Max, Gips, Kukon i Jonathan, ty masz. A dzisiaj mamy jeszcze Światowy Dzień Kokosa, tak? Jest taki w kalendarzu. I to jest taki magiczny owoc, bo daje wodę, mleczko kokosowe przecież daje, daje olej, daje miąższ, a z włókien to robi się nawet liny i maty. Ja podpowiem, jak nie macie kokosa teraz w domu, to może macie gdzieś tam schowane w kuchni wiórki kokosowe. Ja też tak kiedyś wyjadałem i jak były potrzebne, to akurat nie było. Naprawdę, przyznaję się, to ja. Teraz odgrabę w RMF Max numer, który jest moją jedynką tego tygodnia. Przy tym latam, mam nawet ciarki, Swedish House Mafia, Lekeli, pięknie to leci. Happiness is so sad.

bardzo przebojowe wakacje. Jego Zokaria w RMF Max. Za chwilę coś dobrego od Sean Paula. Czeka też Meduza. A ja czekam na wasze SMS-y. 3001. Można pisać również na Messengerze RMF Max. Kto chce z nami na kolejny balet w strefie 57. Już 12 września na żywo. Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki i Normalni Ludzie. MK i ekipa RMF Max też na miejscu. Kto chce być tam razem z nami? Kogo chcesz zabrać i dlaczego? Daj znać SMS-owo na 3001. Koszt jak zwykły SMS możecie pisać również na naszym Messengerze.

0: takie nuty już we wrześniu w RMF Max. Cześć, Iwona.
1: Witam.
0: Ty też chciałabyś na 12 września do strefy 57?
1: Jak najbardziej.
0: Przede wszystkim na Zalewskiego akurat tego dnia?
1: Przede wszystkim, ale inni wykonawcy też jak najbardziej.
0: No Kaśka Sochacka, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, tak. Rogucki, normalni ludzie, MK. Słuchaj, podobno w tym miesiącu ktoś wchodzi w 18 lat. Kto to jest?
1: Tak, to jest mój siostrzeniec. 18 września kończy 18 lat.
0: I chcesz go zabrać?
1: I chcę go zabrać. Byliśmy już na łajcie, właśnie w strefie, okay. No rewelacyjnie, także no chciałabym mu zrobić.
0: Rozumiem. Jak ma na imię nasz jubilat, prawie już dorosły?
1: Tomek.
0: Słuchaj, Iwona, zaśpiewaj tylko 100 lat po japońsku dla Tomka i masz te bilety.
1: Jakałaki?
0: No, ja nie wiem, czy to poprawnie, ale jakałaki to you może być. Jakałaki to you, nie wiem, co my teraz zaśpiewaliśmy. Iwona, oczywiście masz podwójny bilet na ten balet w strefie 57. Bawisz się tam na 18. Tomka, to na pewno będą niezapomniane urodziny. Kogo pozdrawiasz?
1: Super. Pozdrawiam Tomka, pozdrawiam syna Pawła, no pozdrawiam wszystkich i słuchaczy RMF, no i oczywiście wszystkich
0: Max.
1: Wykonawców,
0: no,
1: którzy
0: bardzo.
1: Będą tego dnia.
0: Ale ty jesteś super ciocia, naprawdę, ciocia na maksa. Ciocia, no to dla ciebie jeszcze nasza fajna nowość, Liwka śpiewa teraz Poza Tobą Nic, miłej zabawy, cześć.
1: Super, dzięki, cześć, pa.
2: To jest nowość RMF.

0: teraz może wybory Miss nie są już tak popularne jak kiedyś, chociaż wciąż się odbywają, za to w Stanach, no to wciąż każda dziewczyna chce być Miss, przynajmniej swojego stanu. Tutaj kawałek o Miss Alabamy. Alabama ten, bo ona ma po prostu 10 na 10, Moonlight i Fordo. No ile im dajecie? Kto daje przynajmniej 9 na 10? Za chwilę numer 10 na 10 na pewno. David Guetta i Alok, ich Run, Run, River. Sprawdzimy też, co czeka nas w pogodzie.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
5: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
11: AI,
10: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
14: Krosno 97 i 6 FM.
15: Nadchodząca noc w Krośnie i na całym Podkarpaciu zapowiada się spokojnie, z małym zachmurzeniem i temperaturą w granicach od 10 do 13 stopni, choć kierowcy muszą uważać na ograniczone mgłą pole widzenia, zwłaszcza w górskich dolinach. Jutro czeka nas dzień z przewagą chmur i okresowymi opadami deszczu przy temperaturze od 20 do 22 stopni. Do soboty utrzyma się taka umiarkowana, nieco deszczowa aura, ale już w niedzielę i poniedziałek czeka nas powrót upałów do nawet 29 stopni i możliwe burze.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: nas kręci w RMF Max, nasza taneczna nowość, Silva Bumpa, nowy DJ, nowy wykonawca i tak naprawdę stary hicior w nowej wersji On Tonight. Czeka też na wasze głosy na liście Hot Bands, rmfmax.pl. Co się wydarzy dzisiaj, za kilka chwil zaczynamy nowa dziesiątka i także premiery, kawałki, których jeszcze tutaj nie było. RMF Max
1: AI. Rokowe zakończenie wakacji to brzmi jak plan. Już 5 września w restauracji Parkowa zagrają Aorta i Eter. Idealna okazja, żeby pożegnać lato z przytupem. Ale uwaga, konkurencja nie śpi. W sobotę Strzyżów in Rock, a tam Symptone, Farbenlere i Nocny Kochanek. Wybór trudniejszy niż decyzja, czy ketchup lepszy od musztardy. Inne klimaty? Tymczasem w klubie Nafta DJ Barty rozkręca imprezę, a w Sanoku kabaret młodych panów testuje nowe żarty w programie Z żartami nie ma żartów. Rzeszów w niedzielę zamienia się w arenę stand-upu. Jacek Stramik i Tomek Kołecki sprzedają suchary w dwóch klubach w Rzeszowie. I znowu dylemat. A to jeszcze nie koniec. 12 września w Jaśle Kruszfest z TSA, Hunterem The Bill i lokalnym kruszerem będzie grubo. Krosno już szykuje szyję na najazd balonów od 18 do 25 września balonowe Mistrzostwa Świata. 120 balonów na niebie, a na ziemi oficjalne otwarcie, a na finał nocny pokaz dronów. Szykujcie aparaty i szyję do zadzierania głowy. Szczegóły wkrótce.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.

0: 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.
5: Z tej strony Krzychu.
6: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
7: Hi, this is Denzel.
8: Hey yo, this is Eminem.
9: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
10: Krosno 97 i 6 FM.
11: No teraz po 20 to już zaczynamy mówić sobie dobry wieczór oficjalnie. Taki czas, to już wrzesień. Przemek Grabowski z wami. Fajnie, że jesteście. Witajcie po pierwszym dniu w szkole. Właśnie jak było, możecie pisać, komentując swoje ulubione hity na liście Hot Bands rmfmax.pl. Będą fajne premiery w tej godzinie, a zestawienie otwiera Robin Schulz, jego Better Times.

0: Jest ten house i jest także piano house, taki podgatunek. No tutaj fajne piano house'y. Nasza premiera tego tygodnia w RMF Max. Nowi wykonawcy, Warriner i Lorin w numerze Let Me Forget. To był ich pierwszy przebojowy raz i wydaje mi się, że na pewno nie ostatni. Sprawdzajcie nowości na rmfmax.pl. Za chwilę Axwell. Teraz nasza ekipa na ostatni dzień lata. To ich kawałek. Gibbs, Ego i For Money. Dzisiaj miejsce 9. RMF Max.
1: Numer 9.

Jego największą miłością zawsze pozostawała muzyka house, no i słychać tutaj inspirację. Axwell na 8, Whatever Turns You On. Axwell to przecież członek Swedish House Mafia i na pewno mógłby wybrać się na solową trasę, tak jak DJ Sony Fodera. To wielka gwiazda u siebie w Wielkiej Brytanii i tam szykuje taką DJ-ską trasę. Ostatnie występy bardzo szybko się wyprzedały. Mam dla was kolejną house'ową nowość. Sony Fodera i jego świeża nuta, śpiewa Libianka w numerze Let Me Be In Your Arms.

0: czeka na jego powrót do Polski. Będzie na festiwalu Open Air w przyszłym roku. Ogłoszono go jako headlinera. No i wrócił nam do zestawienia listy Hot Bands. Nasza nowość dzisiaj w środę. Tame Impala zdebiutował na miejscu 7. Kiedy jedynka? Może jeszcze w tym tygodniu, może nawet jutro. Głosujecie na rmfmax.pl. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje ekipa Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.

kto jest popularnym polskim DJ-em? No można powiedzieć, że na przykład Trips. No to Griffin jest takim Tripsem w Stanach Zjednoczonych. Griffin i Bunt, nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. World Away. No i jest bardzo blisko debiutu. Może jutro. Kto mu pomoże? rmfmax.pl. Za kilka chwil na czwartym Armin van Buuren, jego Everlasting. Potwierdzono, że Armin zremiksuje słynne Tokas Miracle Fragment. No czekamy na ten beat. Armin już też czeka, a pierwszą piątkę otwiera nam dzisiaj Dawid Podsiadło, jego Na błysk.

0: Czy słychać tu We Are The People od grupy Empire Of The Sun? No może trochę. Jest na pewno pewna inspiracja. Tylko czy nie za dużo. Lucky Ones to tytuł, wykonawcy to Topic i Carte Blanche. To nasza premiera ostatnich dni, która czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera uwielbiana przecież Zalia, Tylko Kochaj Mnie. Tylko miejsce trzecie.
1: RMF Max 3, numer 3.

poznajcie nowego wykonawcę. To reprezentant nowej szkoły muzyki tanecznej D.O.D. Śpiewa do niego Easy Bizu. W tym tygodniu polecam wam ten beat Careful. Czeka na wasze głosy także teraz na rmfmax.pl. Być może już jutro będzie dla niego wolne miejsce w zestawieniu. Na miejscu trzecim w środę Zalia, Tylko kochaj mnie. Na drugim Tobi Romeo, jego roztańczone Fly High. A na miejsce pierwsze wraca wiralowy hicior. Kojarzycie już nie tylko z TikToka. Była w wakacje wersja Lumixa, no i jest ta wersja przyjaciół z ekipy Temper City. Nasza nowa jedynka Self Aware. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One.

0: i pięknie Temper City wskakują na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrymi kawałkami, nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: AI. Słuchacie RMF Max Krosno, rokowe zakończenie wakacji. 5 września w restauracji Parkowa zagrają dla Was Aorta i Eter. Zostajemy w klimatach. W sobotę Strzyżów in Rock z zespołami Symptone, Farbenlere i Nocny Kochanek. I tu może pojawić się dylemat, na które koncerty ruszyć w sobotę w klubie Nafta za sterami DJ Barty. Sanok, kabaret młodych panów wpada w weekend z nowym programem z żartami Nie ma żartów. Rzeszów w niedzielę staje się stolicą stand-upu. No prawie. Jacek Stramik i Tomek Kołecki rozrzucają żarty w dwóch różnych miejscach. Krosno szykuje się na najazd, a właściwie nalot. Od 18 do 25 września niebo zamieni się w kolorową autostradę. 26 balonowe Mistrzostwa Świata i aż 120 balonów w powietrzu. Ćwiczcie zadzieranie głowy. Trochę będzie się działo na przykład 19. Oficjalne otwarcie mistrzostw na stadionie na finał nocny pokaz dronów. Więcej szczegółów w nadchodzących dniach.
2: Reklama.
3: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
4: Nie wierzę!
5: 15 tysięcy złotych!
4: Gratulacje!
6: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

wspomnienia, lata na wrzesień, Edward Maja i jego Still Your Love w RMF Max. No tak, jeszcze nie zaczęła się ta astronomiczna jesień, choć mamy wrzesień i wakacje są za nami. To lato potrwa jeszcze przecież przez 3 tygodnie, tak więc sandałów jeszcze oficjalnie nie chowamy, w szczególności, że sprawdziłem, naprawdę szykują się fajne dni we wrześniu. No może nie o tej porze, wiadomo, że teraz to już odpowiednio chłodniej. We wrześniu to trzeba mieć zawsze plan B na rano i na wieczór. A teraz plan A na plażę, bo to taki plażowy kawałek od ekipy Jubel w RMF Max, ich Ocean House.

0: mówię tak, nie mówię nie.
1: Można tak odpowiedzieć na trudne pytanie w szkole. Jak tam po pierwszym dniu z okazji powrotu do szkoły mamy dla was nowy quiz na rmfmax.pl. Ile pamiętasz ze szkolnych lat? Jest na przykład takie pytanie, który z przedmiotów jest związany z poznawaniem map państw i kontynentów. Historia, fizyka czy geografia? No, człowiek chciałby zaznaczyć, że geografia, no ale przecież historia to także trochę też. Może to jakieś podchwytliwe, ja nie wiem. Dajcie znać, rmfmax.pl. Tam możecie sobie zrobić bardzo szybko nasz nowy quiz. A za chwilę w głośniku wieczorowo Alok i Jennifer Lopez. Nasza nuta Everything is Fine.
2: Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
4: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Śnieżnobiały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
2: I po reklamie.
4: Z tej strony Asia.
5: Tu Ola i Jarek.
6: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
7: Cześć, tu Oskar Cyms.
8: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF1.

Hej, hej, Daria Zawiałow, wieczorowo w RMF Max. Hej, hej, czy wiecie, kto dzisiaj świętuje swoje urodziny? Ja jestem w szoku, że ma już tyle lat. Dzisiaj swoje urodziny obchodzi aktor Keanu Reeves. Przeszedł na świat 2 września w roku 64, czyli kończy 62 lata. Jak to możliwe, że Keanu Reeves ma już 62 lata? No chyba nie czuć, na pewno wydaje mi się nie widać i to może być powód, żeby przypomnieć sobie Matrixa. Chociaż znam takie osoby, które nie widziały jeszcze Matrixa, naprawdę, no to przecież pozycja obowiązkowa. Niektórzy twierdzą, że dzisiaj to właściwie żyjemy w tym Matrixie. No to posłuchamy sobie Swedish House Mafia teraz w tym Matrixie. Wait so long.

Nasz muzyczny płaczek Somber, jego My Body Isn't Ready w RMF Max. Słuchajcie, jak tam wasze niebo? Widać gwiazdy, czy dzisiaj zachmurzone? Bo wrzesień to świetny miesiąc na obserwowanie Andromedy. Przy ciemnym niebie galaktykę można dostrzec nawet bez teleskopu, a patrząc na nią widzimy światło, które leciało do nas 2,5 miliona lat. 2,5 miliona lat, tak więc... Co to stresy, czy jutro zdążymy na ósmą? Naprawdę, nie przejmujcie się. Dla tych, co powoli pakują się na jutro, Oskar Cyms w RMF Max.

0: No sorry, Papi Topik i Becky G. No sorry, ja już lecę, ale wracam do was jutro z hitami, z biletami też. Jutro po 18 będę miał dla was wejściówki na 12 września na fajne koncerty w strefie 57. Będą nowości i o 20 kolejne wydanie listy Hot Bands. Sprawdzajcie nowości, wasze ulubione hity. Głosujecie na rmfmax.pl. Przemek Grabowski, słyszymy się jutro. Miłego wieczoru, udanej nocy, miłego dnia, smacznej kawusi i w ogóle wszystkiego naj, naj, naj. Cześć.
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz
1: 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę!
1: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Z tej strony Krzychu.
11: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
12: Hi, this is Denzel.
13: Hey yo, this is Eminem.
14: Cześć, tu Natalia Kawałek.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły to walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok.